0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: FM.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Piątek o poranku, w kalendarzu 22 dzień maja, a na zegarach godzina 6, czas na wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: W czwartek Komenda Miejska Policji we Wrocławiu na swojej stronie internetowej opublikowała wizerunek rowerzysty, który 11 maja przy ulicy Pilczyckiej brutalnie zaatakował 80-letnią kobietę. Mężczyzna najpierw potrącił seniorkę, a następnie ją popchnął i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz osoby, które rozpoznają napastnika, z najbliższym komisariatem policji lub pod numerem alarmowym 112. W czwartkowy poranek na ulicy Muchoborskiej kierowca MPK potrącił rowerzystę. Rzecznik miejskiego przewoźnika Daniel Misiek, opisując Radiu Gra szczegóły tego zdarzenia, przyznał, że był to nieszczęśliwy wypadek.
3: Ten rower i ten autobus jechały równolegle, natomiast w pewnym momencie na trasie ten autobus skręcał w prawo, a kierowca rowerzysty nie widział i wjechał na przejście dla pieszych, a przy tym przejściu dla pieszych był też przejazd rowerowy. Kierowca zachował się tak jak trzeba, od razu powiadomił dyspozytora ruchu, oni powiadomili wszystkie potrzebne służby. Cały czas ten kontakt z rowerzystą był utrzymany, staraliśmy się mu udzielić jak najszybciej pomocy. On został zabrany przez pogotowie na badania do szpitala, a sprawę dalej przejęła już policja.
1: Dodajmy, że rowerzysta w chwili przyjazdu pogotowia był przytomny.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary, jaką wcześniej na Śląsk Wrocław nałożyła Komisja Dyscyplinarna. Oznacza to, że za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz WKS będzie musiał zapłacić 1 000 000 zł. Decyzja NKO nie kończy jednak sprawy, bo Śląsk będzie mógł teraz odwoływać się do kolejnych instancji, na koniec nawet do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. To wszystko na pewno potrwa tygodnie, a może nawet miesiące. Cała sprawa, jak zapewne pamiętacie, tyczy się marcowego meczu Śląska z Wisłą Kraków. Wrocławski klub nie wpuścił wówczas fanów gości na trybuny, na co w geście protestu zespół Białej Gwiazdy nie przyjechał na mecz. Po 15 minutach oczekiwania sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał koniec zawodów. Wisła została ukarana walkowerem i zostało to podtrzymane przez NKO, co zakończyło sprawę w wyniku meczu. Premier Donald Tusk powołał Agnieszkę Mizę na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję ogłoszono w czwartek. W raportach sprawdzaliśmy, czym zajmie się nowa wicewojewoda.
4: Agnieszka Miza przejmie nadzór nad geodezją i kartografią, wojewódzkim inspektorem handlowym farmaceutycznym oraz zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nowa wicewojewoda jest absolwentką administracji języka biznesu na Uniwersytecie Opolskim. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej i samorządzie. Wcześniej była m.in. dyrektorem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnio pełniła funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: O czym informował Bartek Paulus.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: W czwartkowych raportach w Radiu Gra mówiliśmy też o wynikach akcji Motocyklista, jaką przeprowadziła dolnośląska policja. W efekcie, co ustaliła Paulina Schneider, funkcjonariusze skontrolowali ponad 1500 pojazdów, w tym prawie 500 jednośladów.
5: Większość interwencji związana była z łamaniem przepisów. Policjanci nie tylko pouczali, ale też nakładali mandaty. 8 motocykli nie miało prawa poruszać się po drogach, co zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, które właściciele odbiorą dopiero po przeglądzie technicznym. 2 kierującym odebrano też prawo jazdy. 12 osób zatrzymano za kierowanie pod wpływem alkoholu. Łącznie w ramach akcji funkcjonariusze nałożyli kilkaset mandatów zarówno na motocyklistów, jak i kierowców samochodów.
1: Policja kolejny raz przypomina, że niestosowanie się do przepisów to prosty sposób do doprowadzenia do wypadku, a co za tym idzie, poważnych konsekwencji ze śmiercią na drodze włącznie. Aktywność fizyczna, spotkania z dietetykiem i konsultacje psychologiczne. Wrocław po raz 15 rusza z programem Uczeń w formie, który wspiera dzieci i młodzież w walce z nadwagą i otyłością, mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.
6: Ten program łączy ze sobą opiekę specjalistyczną, edukację zdrowotną, regularną aktywność fizyczną, angażując, co ważne, nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziny. Tutaj nam bardzo zależy, żeby nauczyć dzieci i rodziców właśnie w prosty sposób jak wprowadzać trwałe zmiany w codziennym stylu życia. Udział w programie jest bezpłatny i tutaj należy po prostu zapisać się we Wrocławskim Centrum Zdrowia, czyli instytucji, która realizuje ten program, poprzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną lub bezpośrednio właśnie u realizatora programu, czyli we Wrocławskim Centrum Zdrowia.
1: Z badań wynika, że 12% wrocławskich uczniów zmaga się z nadmierną masą ciała.
6: Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w 38 wrocławskich szkołach podstawowych wynika, że ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała, a problem ten narasta wraz z wiekiem, czyli w tych młodszych klasach jest tych dzieci mniej, ale w tych starszych to już prawie, że co siódma osoba ma właśnie problem z otyłością lub nadwagą. Dlatego Wrocław wprowadza wiele takich inicjatyw, wiele programów, właśnie między innymi Uczeń w Formie, żeby od najmłodszych lat uczyć, jak zdrowo żyć, wprowadzać te zdrowe nawyki od najmłodszych lat.
1: Program skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
6: Program oferuje m.in. indywidualne wsparcie dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, są też warsztaty edukacyjne o żywieniu, również zajęcia ruchowe dopasowane do potrzeb danego dziecka. I tutaj właśnie chodzi nam o to, żeby nie tyle co zredukować masę ciała u dziecka, ale przede wszystkim poprawić zdrowie, poprawić kondycję fizyczną, psychiczną i wprowadzić te trwałe zmiany w stylu życia, które zaprocentują i to one są tym kluczem do zdrowia.
1: W 2025 roku do programu Uczeń w Formie rodzice zgłosili ponad 300 dzieci.
2: www.radiogra.pl.
1: Wrocławska prokuratura chce, aby postępowanie w sprawie śmierci Pauliny Antczak, toczące się z prywatnego aktu oskarżenia, zostało teraz przekazane prokuraturze w celu, i tu cytat, uzupełnienia istotnych braków postępowania przygotowawczego. Rodzice kobiety od 12 lat próbują udowodnić, że ich córka została zamordowana. Przypomnijmy, 25-letnia Paulina Antczak zmarła w 2014 roku w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Dawid Z., ówczesny partner kobiety, miał przebywać w tym mieszkaniu w chwili jej śmierci. Zgon 25-latki nie został wówczas zakwalifikowany jako zabójstwo, a wskazywaną przez prokuraturę możliwą przyczyną śmierci było zatrucie alkoholowe. Rodzina, która na własny koszt przeprowadzała kolejne opinie i doprowadziła do ekshumacji i badań toksykologicznych ciała 25-latki, podkreśla, że w jej ciele nie znaleziono alkoholu. W czwartek nie rozpoczął się proces subsydiarnego aktu oskarżenia, ponieważ prokuratura złożyła wniosek o zwrócenie jej sprawy. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na lipiec. W czwartek w raportach mieliśmy też gratkę dla pasjonatów fotografii. W ostatni weekend maja we Wrocławiu odbędzie się Intersection Photo Festival 2026 w Concordia Design i rozsianych po całym mieście galeriach odbędzie się kilkadziesiąt darmowych wydarzeń, o których rozmawialiśmy z Martyną Wiktor.
7: Z jednej strony wystawy takie jak Solastalgia Szymona Rogińskiego, na którą zapraszamy do fotogenu. Wystawa niezwykle nowoczesna, używająca również technologii VR, ale z drugiej strony do bulwarów zapraszamy na wystawę Tomka Sikory, no wybitnego polskiego fotografa reklamowego, który działał szczególnie intensywnie w latach 80. i 90. W Concordii Design z kolei, taki już znany we Wrocławiu, prowadzony przez nas od kilku lat, projekt Galeria Bezdomna, czyli w piątek zapraszamy wszystkich chętnych pasjonatów fotografii, żeby przynieśli swoje prace do Concordii, tam mogą je zawiesić i my tworzymy taką żywą, dynamiczną wystawę fotograficzną.
1: Festiwal to także spotkania z czołowymi polskimi fotografami i fotografikami.
7: Do Concordii Design zapraszam na taki highlight chyba tego festiwalu, czyli spotkanie z rozmowę Pawła Fabiańskiego z Andrzejem Draganem. Paweł Fabiański, jeden z najlepszych polskich fotografów, znany autor okładek płytowych, potężnych kampanii reklamowych. Andrzej Dragan bardziej znany jako fizyk i propagator nauki, ale jest jednym z najbardziej utytułowanych na świecie polskich fotografów. Panowie porozmawiają o połączeniu artyzmu i technologii. Zapraszamy również na drugi dzień, w niedzielę, na spotkanie Marty Kaczmarek z Kamilem Kotarbą, którzy z kolei porozmawiają jako wybitni fotograficy, znowu edytorialowi, reklamowi, o połączeniu sztuki sztuki i komercji i jak sobie z tym problemem poradzić.
1: Będzie można też wziąć udział w darmowych warsztatach.
7: Tutaj mogę Państwu polecić wykład profesora Szymanowicza, który opowiada o fotografii reklamowej z czasów PRL-u, a więc tego czasu, kiedy jeszcze nie mieliśmy ani Photoshopa, ani narzędzi AI. Na spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która jest z kolei wybitną marszantką sztuki i opowie o tym, jak wejść na ten światowy rynek sprzedaży dzieł sztuki, ale też mamy bardzo ciekawe spotkanie w niedzielę z Kobasem Laksą, znanym artystą multimedialnym.
1: Szczegóły programu i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie intersectionfestival.com. I to były najważniejsze tematy z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Od przejaśnień rozpoczynamy ten piątek we Wrocławiu. Na termometrach zaś 12, 13, 14 stopni. Taki poranek. Dość ciepły. Później będzie tylko lepiej. Do 21, 22 stopni w ciągu dnia. Drobne chmury mogą pojawić się na niebie, jednak padać dziś nie powinno.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
8: Piątello, zwany Piątkiem, Piątuniem, Piąteczkiem również. Takie pseudonimy ma ten dzień.
0: Piątuniuniem nawet.
8: O, jak miło, proszę
0: tak,
8: bardzo.
0: Tak, tak, to nasz ukochany Piąteczek i my, miejmy nadzieję, również ukochani o poranku, Oliwia Ciszewska.
8: Normalnie Piątek dostaje nóg z plasteliny, aż mu się ugięły pod tymi różnymi ciepłymi słowami. I Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, witamy wszystkich bardzo serdecznie raz jeszcze, muzycznie oczywiście. I za chwilę do tych muzycznych powitań, albo inaczej, muzycznego budzenia. O, proszę bardzo, i to jest dopiero, chciałem teraz opowiedzieć, co ja widzę, co ja oglądam i pochwalić, że to jest poprawny...
1: Poranny łyk wody.
0: O,
1: tak, ja to powiem. To właśnie robimy o poranku, ale również składamy najserdeczniejsze życzenia naszym solenizantom. Do tego lecimy. Julia, Emil, Ryta, Wiesław, Helena, Jan i Piotr. Tradycyjnie wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
0: Jestem wzruszony, naprawdę chciałem podziękować za wszystkie ciepłe słowa, które płyną do mnie o poranku. Wszystkim naprawdę złożyć gorące...
1: No to może pogramy dalej.
0: Zaprosić serdecznie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki do

0: doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
2: This is a game?
1: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, którzy są w drodze, ale tych, też tych, którzy być może, nie wiem, wyszli, rozłożyli koc i położyli się na terenach zielonych i tak właśnie witają się z piątkiem.
1: No chciałoby się, ale to już za chwilę w weekendzik będzie bardziej realne, a na razie mamy również zielone plany na realizację pięknej rewitalizacji promenady staromiejskiej od ulicy Piotra Skargi do ulicy Oławskiej. Jest przetarg, no i na wizualizacjach widzę, będzie zielono, będzie kwieciście.
0: Pięknie,
1: no i wygodniej
0: wygląda
1: dla nas.
0: Tak, tak. W ramach inwestycji, jak czytamy, przebudowane zostaną ścieżki, ale pojawią się też nowe elementy małej architektury. I teraz wyjaśniamy, bo to takie tajemnicze sformułowanie. Jeśli kiedyś wracaliście z imprezy po ciemku i nagle łup i gleba i o coś się potknęliście, nie wiadomo o co. No to są właśnie elementy małej architektury. Będzie tego więcej.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.
9: Od przejaśnień rozpoczynamy ten piątek we Wrocławiu. Na termometrach zaś 12, 13, 14 stopni. Taki poranek. Dość ciepły. Później będzie tylko lepiej. Do 21, 22 stopni w ciągu dnia. Drobne chmury mogą pojawić się na niebie, jednak padać dziś nie powinno.
10: To jest Gra FM.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Zbliżamy się do 7.00. O 7.00 oczywiście informacje w raporcie. Ale to jest informacja, z którą tak naprawdę nie chcemy czekać. Ostrzegamy, ponieważ nasza wrocławska drogówka mierzy hałas generowany przez pojazdy, a w związku z tym wiadomo, cukierków rozdawać za to nie będą.
1: Oj nie, grozi mandat nawet do 3000 zł. Matko, jak dużo. No ale właśnie, o jakie hałasy chodzi? Oczywiście o te z rur wydechowych, ale nie tylko, bo również słyszeliśmy, że jak się puszcza nie taką muzykę, to również można dostać mandacik.
0: To nieoficjalne, ale takie nas słuchy dochodzą rzeczywiście, więc uważajcie nie tylko jak głośno emitujecie swoim samochodem te hałasy, ale też co tam z odtwarzacza puścicie. Dla bezpieczeństwa lepiej zostać z Radiem Gra.

0: Nie wiem, o co chodzi, ale Oliwia przed chwilą powiedziała, że jestem wspaniały. To może być jakiś podstęp, o, albo mat. Czegoś chcę.
1: Wyszło.
0: Chcesz, żebym wziął twój dyżur sobotni, tak? Nie?
1: No, może, tak myślałam, ale nie, to tylko ten piąteczek i oczywiście wyśmienity humor z radiem gra już za chwilę kolejny raport na naszej antenie.
0: A jeśli wam ktoś tak słodzi o poranku, to zaczekajcie, bo czuję, że w horoskopie będzie odpowiedź na te czary.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
12: Najwspanialszą.
11: Czy ja mam zawsze rację?
12: Zawsze.
11: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
12: Najlepszy.
11: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
13: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
14: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Piątek, 22 maja, godzina 7, czas na kolejne informacje. Raport Radia Gra przed nami.
5: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Poranny raport Radia Gra zaczynam od Nowego Dworu we Wrocławiu, gdzie przy ulicy Rogowskiej powstaje nowoczesne przedszkole, które pomieści 200 dzieci. Stary budynek został już rozebrany, a obecnie trwają prace przy fundamentach. W nowej placówce znajdzie się 8 sal dydaktycznych, sale terapeutyczne, gabinety specjalistyczne oraz nowoczesna kuchnia. Przedszkole będzie dostosowane do potrzeb dzieci wymagających szczególnego wsparcia. Obiekt zostanie wyposażony w ekologiczne rozwiązania, takie jak zielony dach, pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną oraz systemy zagospodarowania wód opadowych. Koszt inwestycji wyniesie blisko 15,5 miliona złotych. Zakończenie budowy i oddanie przedszkola do użytku planowane jest na wrzesień przyszłego roku.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
5: Samorząd województwa przeznaczy 0,5 miliona złotych na prowadzenie centrów pomocy dzieciom. To placówki, w których dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają otrzymać kompleksową pomoc. Takie miejsca funkcjonują we Wrocławiu i Głogowie. To ważna i potrzebna inicjatywa, co potwierdzają statystyki.
6: 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda. To jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy.
5: Mówiła Radiu Gra Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i inicjatorka projektu.
1: Radio Gra poleca.
5: A polecamy wrocławianom, by jutro wybrać się na dzień otwarty do Arboretum Leśnego w Stradomi Wierzchniej. Leśnicy przygotowują atrakcje dla całych rodzin.
7: Bramy Arboretum będą otwarte dla zwiedzających od godziny 11 do 16, a wstęp jest bezpłatny. Maj to jeden z najpiękniejszych momentów, żeby odwiedzić nasze Arboretum. Przyroda jest wtedy w pełnym rozkwicie, kwitnie wiele drzew i krzewów, a szczególną atrakcją jest nasza kolekcja różaneczników, które właśnie o tej porze zachwycają kolorami.
5: Zapraszał Mateusz Zapart z Nadleśnictwa Syców. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Uczeni planują przywrócić do życia gigantycznego, mierzącego ponad 3,5 metra ptaka moa. Chcą tego dokonać przy użyciu sztucznego jaja. To naturalne, było 8 razy większe od jaja strusia.
8: Potężny nielot zniknął z terenów Nowej Zelandii ponad 6 wieków temu. Firma Colossal Biosciences zapowiada, że dysponuje odpowiednią technologią i planuje go ożywić. Umożliwi ona rozwój embrionu w specjalnej komorze od wczesnego etapu rozwoju aż do wyklucia. Ze względu na swoje kolosalne rozmiary, ptak ten z powodzeniem odpierał ataki drapieżników, ale w starciu z człowiekiem okazał się bezbronny. Projekt przywrócenia Moa do życia jest wspierany przez pochodzącego z Nowej Zelandii reżysera filmowej trylogii Władca Pierścieni, Sir Petera Jacksona. Jest on także zagorzałym kolekcjonerem kości wymarłego giganta.
5: Tyle Bogdan Frimorgan. W Radiu Gra czas na raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. W najbliższą niedzielę Plac Wolności we Wrocławiu stanie się areną świętowania awansu piłkarskiego Śląska do PKO BP Ekstraklasy. Po ostatnim meczu sezonu, w którym wrocławianie o godzinie 16.30 zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, piłkarze spotkają się z kibicami w centrum miasta. Przypomnijmy, Śląsk zapewnił sobie awans podczas przedostatniej 33. kolejki pierwszej ligi, pokonując na wyjeździe Polonię Bytom 3-1. Kulminacja świętowania nastąpi pojutrze. Po ostatnim meczu w tym sezonie piłkarze i sztab szkoleniowy pojawią się na specjalnej scenie ustawionej przy Narodowym Forum Muzyki, by podziękować fanom za wsparcie w trakcie całego sezonu. Organizatorzy zapraszają wszystkich kibiców do wspólnego świętowania tego wyjątkowego osiągnięcia.

0: W nocy ciśnienie ponownie zaliczyło delikatny wzrost i obecnie o poranku wynosi 1028 hektopaskali. Taką wartość pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra. Piątek we Wrocławiu będzie upływał w towarzystwie umiarkowanego słońca, bo możliwe także czasami niewielkie, a miejscami średnie zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują opadów deszczu. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 22 kreski powyżej zera.
1: Różne takie dziwne zaśpiewy nam wchodzą od rana. Tak, tak, są śpiewy, są tańce, jakoś musimy stawiać czoła temu piątkowi.
2: No właśnie, piątkowa energia udziela nam się wyjątkowo. Mam nadzieję, że ten weekend będzie nieskończony wręcz. Aż do poniedziałku nie będziemy mogli się zatrzymać. Oliwia Ciszewska.
1: I Piotrek Olszowski, a o energii prosto z gwiazd już za chwilę oczywiście w horoskopie, więc tak, tak. Zostańcie blisko radia.

0: Rano i dobrze, w piątek, w piąteczek, w piątuniu również. Tak się muzycznie rozpędzamy, ale nie tylko muzycznie, spoglądamy też w gwiazdy. W zasadzie to, wiecie, ja tak patrzę, jak takie jedno zwierzę czasami patrzy w niebo. I wiele tam nie widzę, ale ona widzi wszystko.
1: Możesz też popatrzeć na mnie, bo ja mam wytatuowane gwiazdy. Tak. Więc tak jakbyś patrzył w gwiazdy. Widzisz, widzisz. Dobrze, to w takim razie ja widzę waszymi i moimi oczami, że mamy dzisiaj koniunkcję Urana ze Słońcem. Uran tworzy tą koniunkcję i uwaga, oznacza to, że nasza dzisiejsza intuicja, która szepcze nam na ucho, może mieć rację. Naprawdę, tylko dziś. Ale nie musi. No wiecie, to nadal astrologia. Jednak jak wizja będzie inspirująca, no to śmiało lecimy w to. Warto także, aby zodiakalny strzelec nie podejmował dzisiaj impulsywnych decyzji. No, tak jakby ta intuicja gadała za dużo. A koziorożec z kolei, pomimo różnych zawirowań, dostanie w końcu od losu nową szansę. Jeszcze nie wiadomo na co dokładnie, ale będzie to chyba pozytywna szansa. To trzymamy kciuki.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do naszej piątkowej playlisty, ale wcześniej o tym, co się niesie po internecie, a tu między innymi zdjęcia i filmiki, relacje różnego rodzaju z oficjalnej kolacji FC Barcelony, na której zawodnicy świętowali zwycięstwo La Ligi. No i na tych zdjęciach są też nasi. I chyba kolejny raz więcej mówi się o Szczęsnym niż o Lewandowskim. Oto bowiem nasz bramkarz wystąpił w takiej specjalnej koszuli, z nietaniej wcale kolekcji. Charakterystyczny jest tutaj nadruk. Wygląda on mniej więcej tak, jakby Wojtek przypalił sobie żelazkiem koszulę na piersi.
1: No i można by uwierzyć, że tak rzeczywiście było, gdyby nie fakt, że koszula kosztuje ponad 1100 dolarów.
0: Ale wiesz co, bo ja postanowiłem sobie kupić taką koszulę.
1: Nie, no zwariowałeś.
0: Na szczęście na postanowieniu się skończyło, Szczęsny wykupił wszystkie XL-ki.
1: Olo, ja ci taką koszulę zrobię, naprawdę, wyjdzie taniej. A jak trochę dłużej zaczekasz, to zamiast śladu po przypaleniu żelazkiem, będziesz miał letnią przewiewność w wersji ekskluzyw.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na Ciebie liczyć.
5: Mamo, co ja bym bez Ciebie zrobił?
4: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
6: A Wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
7: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
11: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
12: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
13: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
14: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
15: Maria Sadowska.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM, a już dziś na wrocławskim rynku rozpocznie się jarmark świętojański. Tak, tak, drodzy państwo, gdyby to komuś umknęło. Obszar przy Pręgierzu, Oławskiej oraz Świdnickiej zamieni się w wyjątkową przestrzeń przepełnioną. No i czego tutaj nie będzie tak naprawdę? Kwiaty, smaki i unikatowe rękodzieło.
1: No właśnie, ale tutaj co smacznego będzie, to szczególnie zwróciło moją uwagę. Racuchy, domowe naleśniczki, dania z grilla, karkówka, kiełbaski, szaszłyki. No, pomimo tego, że jest rano, to ja już i tak mam ochotę na takie jedzonko. No, regionalne wyroby, no nie. No.
0: Weź tu człowieku teraz, nie pójdź, nie odwiedź, nie spróbuj. No, no nie da się.
1: No nie da się, no nie da się.

0: Męskie granie, nareszcie. Tak to pięknie zagrało w Radiu Gra o poranku.
1: I zagra jeszcze wspaniale Maniak już za chwilę, jeszcze przed godziną 8 na antenie Radia Gra.
2: Reklama.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Idees. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idees. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: W nocy ciśnienie ponownie zaliczyło delikatny wzrost i obecnie o poranku wynosi 1128 hektopaskali. Taką wartość pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra. Piątek we Wrocławiu będzie upływał w towarzystwie umiarkowanego słońca, bo możliwe także czasami niewielkie, a miejscami średnie zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują opadów deszczu. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 22 kreski powyżej zera.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław. Już coraz mniej do ósmej, o pełnej oczywiście kolejnej informacji. Tymczasem ciekawa, sportowa, emocjonująca niedziela nas czeka na Partynicach, bo już w najbliższą niedzielę, 24 maja, gdybyście chcieli sobie teraz to, nie wiem, smartfona wklepać, żeby nie umknęło. Wyścigi konne. Wrocław tutaj zaprasza na kolejne takie wyjątkowe święto i odbędzie się czwarty dzień wyścigowy tego sezonu w programie 8 gonitw, wyścigi uczniowskie. No i atrakcje dla całych rodzin, takich na pewno nie zabraknie.
1: No jak zwykle sporo się dzieje, ale mam nadzieję, że nie będzie tam tylko tego, Roberta Gawlińskiego.
0: Czemu Roberta? A co on niby zrobił?
1: No widzisz, czego jeszcze nie zrobił. W końcu to on śpiewał, że z Kaśką to by można było konie kraść. A my wolimy, żeby konie zostały na miejscu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę o pełnej oczywiście najświeższe informacje w raporcie. A my budzimy się i korzystamy z tego pięknego piąteczka. Jeszcze rzut oka do kalendarza. Tutaj kilka ciekawych dat mamy. Na przykład, kto pamięta taką grę komputerową? Na konsolach różnych też to się pojawiało. Pac-Man.
1: O tak, ta żółta główka uciekająca przed duszkami.
0: Równo 46 lat temu, 22 maja 1980 roku ukazała się po raz pierwszy ta gra.
1: No dobrze, Olo sobie powspominał swoje czasy młodości. Zatem my przechodzimy już teraz do kolejnego raportu, który już za chwilę o godzinie 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
12: Najwspanialszą.
11: Czy ja mam zawsze rację?
12: Zawsze.
11: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
12: Najlepszy.
11: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
13: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
19: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
0: W kalendarzu piątek, 22 dzień maja, jest 8, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
24: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek prośba od wrocławskiej policji, która opublikowała wizerunek rowerzysty, który w poniedziałek 11 maja przy ulicy Pilczyckiej brutalnie zaatakował 80-letnią kobietę. Mężczyzna najpierw potrącił seniorkę, a następnie popchnął ją i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby, które rozpoznają napastnika z najbliższym komisariatem lub pod numerem alarmowym 112.
2: Temat dnia w Radiu Gra.
24: Do Wrocławia przyjechał już 40. ostatni tramwaj PESA Twist 146, tym samym zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego w stolicy Dolnego Śląska. Zakup tramwajów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej. Łącznie udało się pozyskać blisko 396 milionów złotych.
3: Sam kontrakt, który kosztował bardzo wiele milionów złotych, jego dofinansowanie na poziomie 85%, 40 tego typu tramwajów zakupionych. Dla przypomnienia, zamówienie podzielone na dwa etapy. Pierwszy w wielkości 24 sztuk w ramach zamówienia podstawowego i 16 kolejnych tramwajów w ramach prawa opcji, na które również pozyskaliśmy stosowne finansowanie.
24: To był Witold Woźny, prezes wrocławskiego MPK.
2: Radio Gra poleca.
24: Przed nami czwarta edycja festiwalu Delicje. Za dwa tygodnie, od 5 do 7 czerwca na wrocławskim rynku, zaprezentuje się około 70 wystawców. To okazja do spróbowania potraw z całego świata.
4: Odwiedzimy kulinarnie Portugalię, Hiszpanię, Włochy, Francję, udamy się do Korei i na Cypr. Także będą to produkty od naszych rodzimych, lokalnych, po te z dalszych zakątków globu. Spodziewamy się około 70 wystawców. Będą to wystawcy gastronomiczni, wystawcy, którzy produkują sery, wędliny i mniej znane, bardziej oczywiste, po te bardziej wyszukane.
24: Opowiadała współorganizatorka tego wydarzenia Małgorzata Szajertec. A już najbliższy wtorek wyjątkowy event Smart City Bezpieczna Mama, skierowany dla mieszkanek Wrocławia, przyszłych mam, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy dla niemowląt, położnictwa, dietetyki bezdechu sennego oraz refleksologii. Na miejscu czekać będą na Was wykłady, szkolenia i warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu m.in. ratownictwa i położnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisać można się za pośrednictwem formularza. Link można znaleźć na mediach społecznościowych Smart City Wrocław. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Donald Trump zmienia zdanie. Do Polski trafi 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Na portalu Truth Social amerykański prezydent napisał, że to ze względu na dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego poparł w wyborach. Przypomnijmy, jeszcze w środę informowano o zmniejszeniu liczby brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie i opóźnieniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce.
5: Poprosiłem Pentagon o wyjaśnienie kilku kwestii w związku z informacją prezydenta Trumpa o żołnierzach wysyłanych do Polski. Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5 tysięcy dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy? Kiedy oni przyjadą? Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym.
24: Tyle Paweł Żuchowski.
0: Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny raport sportowy o poranku w Radiu Gra. Już w najbliższą niedzielę drużyna Panthers Wrocław zainauguruje sezon w nowo powstałej międzynarodowej lidze AFLE The League Europe. W pierwszym meczu wrocławianie zmierzą się na wyjeździe z London Warriors. Spotkanie w stolicy Wielkiej Brytanii rozpocznie się o godzinie 13 czasu lokalnego, czyli 14 czasu polskiego. AFLE to elitarna liga futbolu amerykańskiego zrzeszająca 8 czołowych zespołów z 7 krajów Europy. Oprócz Panthers, Wrocław i London Warriors w rozgrywkach biorą udział drużyny z Austrii, Francji, Szwajcarii, Włoch i Niemiec. W fazie zasadniczej każda z nich rozegra 12 spotkań. Mecz z London Warriors będzie debiutem brytyjskiej drużyny na arenie międzynarodowej i to Panthers Wrocław uchodzą za faworyta niedzielnego starcia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
24: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i bezchmurne, błękitne niebo, do tego niezwykle już mocno świecące słońce. Piątek bardzo pogodnym dniem we Wrocławiu się zapowiada, z temperaturą maksymalną na poziomie 22 stopni Celsjusza i ciśnieniem całkiem wysokim na redakcyjnym barometrze Radia Gra, obecnie 1028 hektopaskali, ale jeszcze do południa odrobinę wzrośnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Mamy takie wrażenie, że ten piątek się rozpędza i że wchodzi na naprawdę dobre częstotliwości, najlepsze i dobrą prędkość przede wszystkim.
1: Oczywiście, tak.
0: Jest jasne w ogóle, co ja mówię.
1: A to wszystko ze sprawą naszej muzyki. Radio Gra polecamy się nie tylko na piątek, ale również na cały weekend. Oliwia Ciszewska?
0: Jeśli nie możecie mnie zrozumieć, to spokojnie, będzie coraz gorzej.
1: Ja Piotr Kruszowski. Też mam z tym problemy.

0: rano i dobrze. Tak, was witamy. Proszę bardzo, koleżanka też chciała coś powiedzieć, to za chwilę będzie ku temu przestrzeń. Witamy bardzo serdecznie, pozdrawiamy wszystkich, którzy już w miejscu pracy, a może niektórzy jeszcze w drodze. No, on też będzie w drodze niebawem. Taki jest plan tego człowieka, o którym usłyszał jakiś czas temu cały świat.
1: Owszem, cały świat, cała Polska ze sprawą wspaniałej zbiórki. Ile to tam było? Już 8-9 dni? Ile oni zbierali te pieniądze?
0: Nie wiem, pamiętam, że kwoty były gigantyczne i wszyscy
1: robili wielkie oczy. Chodzi o Łatwo Ganga, który tym razem zamierza znowu zebrać pieniądze dla 8-letniego Maxa, ale jadąc na rowerze przez całą Polskę. Od Zakopanego do Gdańska będzie zbierał 12 milionów potrzebne. No myślę, że uda mu się to zrobić w godzinkę.
0: No właśnie, tutaj chcieliśmy uspokoić niektórych, którzy tego influencera, tę postać internetową poznali przy okazji ostatniej zbiórki. Łatwo Gang kiedyś już jeździł na rowerze i nie takie dystanse pokonywał, prawda?
1: I nawet nie sam jeździł, z Edem Sheeranem.
0: No właśnie.
1: No, dzisiaj startuje stream o godzinie 16, także już wiemy, co robić po pracy.
0: No i wiem, o czym teraz myślą w każdym polskim mieście, żeby przez nasze miasto, miasteczko też Łatwo Gang przejechał, co nie jest absolutnie niewykluczone. Trzymajcie kciuki.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Siema! Nosa!

0: gramy w radiu gra. A teraz będzie sprawa wagi państwowej, panowie i panie. Chodzi o sejmowe magazyny, które są wypełnione po brzegi.
1: Sęk w tym, że nie jakimiś, no nie wiem, sejmowymi dokumentami, teczkami czy innymi aktami. Nie, nie. Sejmowe magazyny wypełnione są alkoholem. Jest tam tego tak podobno, tak blisko 500 litrów. 248 litrów wina, 158 litrów piwa i 63 litry alkoholi wysokoprocentowych. No i jeszcze 4 litry jakichś tam innych napojów alkoholowych.
0: Masakra. Ktoś to kiedyś po prostu kupił. Zamówił, bo stwierdził, że się przyda. Ale później marszałek Sejmu wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu w budynku Sejmu. Brawo. Poza Sejmem też tego sprzedać nie można. A co, oddać w darowiźnie? Nie, no też nie.
1: No, ale spokojnie. Kancelaria Sejmu zapewnia, że te zakupy się nie zmarnują. Wykorzystane zostaną przy okazji oficjalnych wydarzeń dyplomatycznych. A piwo dodatkowo będzie wykorzystywane w kuchni do przygotowywania posiłków.
0: Posiłków? A to co, oni makaron tym zaleją, czy jak?
1: No nie wiem, no może to nowy pomysł, aby żurek był lubiany przez wszystkich.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Balance.
1: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Gra. Można zrobić trochę głośniej, opuścić szyby w samochodzie nawet. Niech miasto słucha Radia Gra.
1: Właśnie, a my zaglądamy sobie do planu na Dni Odry, które już trwają. Jutro na przykład piknik na bulwarze Dunikowskiego. Odbywa się on od 12 do 18. Będzie dużo atrakcji na lądzie, jak i darmowe rejsy po Odrze. Zwieńczeniem tego dnia będzie koncert zespołu Micro Music, który rozpoczyna się jutro o 17.
0: Bardzo lubimy ten zespół, pozdrawiamy i aż nie można tego przegapić. Natomiast jeszcze dziś w Odra Centrum odbędzie się spotkanie pod hasłem Rekreacja, Sport, Bezpieczeństwo, Rzeka jest dla wszystkich, czyli odrzański savoir vivre.
1: O, po francusku.
0: Oui.
1: A tam wędkarze, żeglarze, sportowcy wodni oraz służby będą dyskutować o tym, jak znaleźć dla wszystkich miejsce na rzece.
0: Na szczęście Odra długa jest, a w samym Wrocławiu to ponad 6 kilometrów, jak dobrze pamiętam. Myślę, że wszyscy się pomieszczą. Tylko ci od sportów muszą dogadać się z wędkarzami, żeby im ryb nie spłoszyć.

0: Kygo i Save My Love, takie hity na antenie Radia Gra od samego rana.
1: A jak komuś za gorąco, to zmrozimy trochę temperaturę, mniej niż zero zrobimy. Na szczęście nie na termometrze, tylko na playliście. Jeszcze przed dziewiątą. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
4: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
5: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i bezchmurne, błękitne niebo, do tego niezwykle już mocno świecące słońce. Piątek bardzo pogodnym dniem we Wrocławiu się zapowiada, z temperaturą maksymalną na poziomie 22 stopni Celsjusza i ciśnieniem całkiem wysokim na redakcyjnym barometrze Radia Gra, obecnie 1028 hektopaskali, ale jeszcze do południa odrobinę wzrośnie.
10: To jest Radio Gra.

0: Taki hit od samego rana w Radiu Gra, ale również mamy dla was ciekawe informacje, ponieważ czytamy dużo od samego rana, do kawy, do herbaty. No i proszę, taki nagłówek nam się pojawił. Kilkanaście tysięcy Polaków zniknęło z Wielkiej Brytanii.
1: O matko.
0: Zaginęli, nagle ich nie ma. No, o co chodzi? Chodzi o to, że statystycznie liczba Polaków w Wielkiej Brytanii się zmniejszyła. Według opublikowanych wczoraj danych w ciągu ostatniego roku 19 tysięcy Polaków opuściło kraj, a 6 tysięcy do niego przyjechało. Czyli prosta matematyka, jest to 13 tysięcy mniej Polaków na wyspach. No, porównując oczywiście z tymi statystykami z zeszłego roku.
1: Szok i niedowierzanie, można by powiedzieć. Ale podejrzewam, że to po prostu te ostatnie promocje w marketach podziałały na masło na przykład i te sprawy. Przyjechali do ojczyzny po te masło i zostali, bo majówka, bo grill, a później to już nie było po co na wyspę wracać.

0: Zbliżamy się już do godziny 9:00. Kolejny raport, prognoza pogody przed nami, a także piękny piątek. No i już za chwilę weekendzik.
1: I mamy nadzieję, że buźki się wszystkim z tego powodu uśmiechają, bo jest co świętować. Znaczy końcówka tygodnia po prostu i już.
0: Oczywiście.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.chubimyślnikboom.pl.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
15: Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 w koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Już dziewiąta, czas na kolejny raport Radia Gra.
3: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na początek. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, w którym mówiono o wsparciu dla centrów pomocy dzieciom w regionie. Samorząd województwa przeznaczy 500 tysięcy złotych na ich prowadzenie. To placówki, w których dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają otrzymywać kompleksową pomoc. Takie miejsca funkcjonują już we Wrocławiu i Głogowie. W przyszłości mają pojawić się także w Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: Chcemy w ten sposób stworzyć pomoc dla dzieci, by we wszystkich subregionach dzieci, które są w kryzysie psychicznym, w kryzysie zdrowia psychicznego, po traumie, po przemocy, znajdowały w jednym miejscu kompleksową, dużą pomoc psychologiczną, psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, wsparcie grup wzajemnych wiekowych, ale też chcemy przygotować bardzo dobry grunt do budowania na nowo, współcześnie, relacji z rodzicami. Chcemy też postawić duży akcent na to, co obecnie dostrzegamy w tych zjawiskach nowych społecznych, a mianowicie chcemy doskonalić kompetencje rodzicielskie.
3: Mówiła Radiu Gra Monika Włodarczyk, radna sejmiku województwa dolnośląskiego i inicjatorka projektu. A teraz w raporcie zmieniamy temat. Przed nami oficjalne otwarcie zmodernizowanego dworca kolejowego w podwrocławskiej Oleśnicy. O szczegółach opowie Piotr Paszkowski.
5: Kompleksowy remont zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy kosztował 59 milionów złotych. Dzięki tej inwestycji PKP obiekt nie jest już antywizytówką miasta i nie straszy, jak to miało miejsce w przeszłości. Nieruchomość jest już dostępna dla mieszkańców i podróżnych, a jej oficjalne otwarcie z udziałem oficjeli zaplanowano na poniedziałek. Obecnie w środku znajdują się m.in. kasa biletowa, biura oraz miejska kręgielnia.
3: Tyle od Piotra, a teraz naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy pracują nad stworzeniem przekąsek wspierających mikrobiotę jelitową oraz pomagających regulować uczucie sytości. Będą one powstawać z niewykorzystanych do tej pory produktów ubocznych przemysłu spożywczego w formie proszków. Tak informuje uczelnia. Sweet Reclaim to projekt badawczo-rozwojowy o wartości 4,5 miliona złotych, który realizowany jest we współpracy z polskimi i szwajcarskimi podmiotami. Podzielony został na 5 etapów, począwszy od badań wstępnych do przygotowania produktu do wprowadzenia go na rynek.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Do prokuratury wpłynęło 10 zawiadomień w związku z maturalnymi przeciekami. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej chodzi o przypadki publikowania arkuszy w sieci jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów.
7: Został skierowany wniosek dotyczący egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym, na poziomie rozszerzonym. Chemia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia i historia.
3: To był Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ponad 70 maturzystom unieważniono egzaminy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Przyglądane od rana prognozy w redakcji Radia Gra nie pozostawiają złudzeń, że przedostatni weekend maja będzie ciepły, słoneczny, jednym słowem pogodny. Piątek, będący preludium tego weekendu, we Wrocławiu wyglądać będzie następująco. Temperatura maksymalna w granicach 22 stopni Celsjusza, wysokie ciśnienie na poziomie obecnie 1029 hektopaskali i towarzystwo zachodniego słabego wiatru.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Dzisiaj było niezwykle wesoło, tak muszę przyznać. Piątkowy poranek jest bardzo dobry, udziela nam się. No i mam nadzieję, taki będzie cały weekend dla wszystkich.
1: Nawet Mariuszowi się chyba trochę udzieliło. Popatrzył chwilę na nas i już jakiś taki piątkowy vibe wjechał u
2: kolei.
1: Ja mam
2: wrażenie, że on chce trochę uciec od nas, ale musi tutaj przyjść i będzie z wami do 13.
1: Do 13, chyba że się rozmyśli i zostanie dłużej. Na przykład, może tak być rzeczywiście. Piątki rządzą się swoimi prawami, jak derby na żużlu.
2: My już uciekamy. Oliwia Ciszewska, dzięki.
1: I Piotr Kolczowski też dzięki. Trzymajcie się dobrego piątku, a jeszcze lepszego weekendu. Ciao.

0: Holidays beautiful, no bo holidays zawsze są beautiful, no i spojrzałem w kalendarz, do wakacji zostało nam dokładnie 5 tygodni, za 5 tygodni w piątek koniec roku szkolnego i początek lawy, ale w ten weekend mamy taki przedsmak wakacji, generalną próbę, pogodę jak w wakacje, dzisiaj po prostu pięknie, jutro jeszcze piękniej, a najpiękniej to będzie w niedzielę, piękny, gorący weekend przed nami, nareszcie. Mariusz Pucyło, witajcie, za chwilę Rihanna i Umbrella.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to

0: Balance. Zdrowit.
1: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
7: This is a game?
6: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest

0: Beata Ibaim. Oj, w ten weekend to krew będzie chyba się po prostu gotować. Spoglądam na prognozę pogody na weekend. Dzisiaj do 23 stopni we Wrocławiu. Jutro, ho, ho, 26 stopni. Niedziela to 29. Początek nowego tygodnia też piękny. Poniedziałek 27, wtorek 28, potem po 23 stopnie. A ten kolejny weekend, ostatni majowy, to już będą temperatury powyżej 30. Na 31 maja zapowiadają nam 34 stopnie na plusie. Uff, jak gorąco, puff, jak gorąco. Pogoda na dzisiaj, za chwilę, a potem Ace of Base.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: O reklamie.
15: Przyglądane od rana prognozy w redakcji Radia Granie pozostawiają złudzeń, że przedostatni weekend maja będzie ciepły, słoneczny, jednym słowem pogodny. Piątek będący preludium tego weekendu we Wrocławiu wyglądać będzie następująco. Temperatura maksymalna w granicach 22 stopni Celsjusza, wysokie ciśnienie na poziomie obecnie 1029 hektopaskali i towarzystwo zachodniego słabego wiatru.
16: Słuchasz radia Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Rise Hour w radiu gra hity pełne energii. Każdy słucha tak jak lubi, jeden ciszej, drugi głośniej i nikt tego nie zakaże. A tu proszę bardzo, aż nie mogę uwierzyć w to, co czytam. Policja na włoskiej wyspie Stromboli przerwała imprezę z udziałem Micka Jaggera, ponieważ impreza odbywała się w środę, kiedy na wyspie Stromboli obowiązuje zakaz odtwarzania muzyki. Tak, to jest wiadomość z tego tygodnia. Chodzi o ostatnią środę. To się wydarzyło w Europie, we Włoszech, na wyspie Stromboli. A wydawało się, że najdziwniejsze przepisy to mają w Ameryce. Baccara, Yes Sir, I Can Boogie. Tak gramy teraz. Chwilę później pojawi się Sana.

0: tak sobie dodajemy energii na piątek. Shut up i Black Eyed Peas w Radiu Gra. Zbliża się 10:00, będzie raport, będzie prognoza pogody, potem zagramy dalej na wesoło, gordo i loco loco.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
13: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
17: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
20: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
21: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
22: Po reklamie.
0: Dzisiaj piątek, 22 dzień maja. Jest 10:00. Zapraszam na raport i świeżutką prognozę pogody. Słuchamy.
23: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od podsumowania ostatnich inwestycji wrocławskiego MPK. Chodzi o wymianę taboru. Do miasta trafił w tym tygodniu ostatni z partii 40 tramwajów Pesa Twist 146N. Tym samym zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego. Cała inwestycja była możliwa dzięki wsparciu ze środków unijnych w łącznej kwocie blisko 396 milionów złotych.
24: W ostatnich 3 latach na zakupy inwestycyjne związane z taborem, tak tramwajowym, jak i autobusowym, spółka MPK Wrocław pozyskała rekordowe 600 milionów złotych. Jest to ewenement tak w skali kraju, ale też w historii MPK Wrocław. Mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Przed nami ogromne wyzwanie dostaw kolejnych tramwajów, kolejnych autobusów i wierzymy, że będzie to możliwe również przy udziału środków zewnętrznych.
23: Podsumował prezes MPK Witold Woźny.
1: Radio Gra poleca.
23: Wielki piknik na bulwarze Dunikowskiego, pokazy sportów wodnych, darmowe rejsy, koncert mikromusic i wiele innych atrakcji. Tak w skrócie prezentuje się program rozpoczętych we Wrocławiu Dni Odry. Miasto już po raz dziesiąty zaprasza mieszkańców i turystów nad rzekę. Tegoroczne Dni Odry potrwają do 24 maja, a ich program połączy aktywność, edukację i zabawę. Najważniejszym punktem programu będzie piknik na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego, który odbędzie się już jutro pomiędzy 12 a 18. To właśnie wtedy Odra zamieni się w scenę dla dynamicznych i efektownych pokazów sportów wodnych. Szczegółowy program tegorocznych obchodów znajdzie się na stronie wrocław.pl. A kto miałby ochotę wybrać się za Wrocław turystycznie, to poleca się z dniem otwartym Arboretum Leśne w Stradomi Wierzchniej. Rodzinny piknik rozpocznie się tam jutro o 10 i potrwa do 16. Wstęp jest wolny.
2: Na odwiedzających czeka sporo atrakcji. Będą warsztaty przyrodnicze, m.in. łąka w Saszetce, leśna mozaika, leśny stempel. Zaplanowano też grę terenową Poznaj Arboretum Leśne, występ zespołu sygnalistów Borowi oraz spacery z ornitologiem, z panem Pawłem Dolatą.
23: Zapraszał Mateusz Zapart z Nadleśnictwa Syców. A dziś na wrocławskim rynku rozpoczyna się Jarmark Świętojański. Przestrzeń przy Pręgierzu, Oławskiej i Świdnickiej zamieni się w kolorowe targowisko pełne kwiatów, smaków i rękodzieła. W ponad 80 domkach handlowych wystawcy zaprezentują tradycyjne potrawy, unikatowe pamiątki oraz wyroby lokalne rzemieślników. Gościem specjalnym będzie miasto partnerskie Drezno, które zaprezentuje swoją ofertę turystyczną. Jarmark Świętojański potrwa do 28 czerwca i będzie czynny codziennie w godzinach od 10 do 21.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
23: Zaskoczenie wśród amerykańskich urzędników. Chodzi o decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. To dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników, skomentował republikański kongresmen Don Bacon.
3: Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreśla republikański kongresmen Don Bacon. Od kilku dni w kongresie było ponadpartyjne poparcie dla Polski, a politycy krytykowali Pentagon za decyzję o wstrzymaniu rotacji.
23: Tyle od Pawła Żuchowskiego. Dodajmy, że Donald Trump wyjaśnił, że jego decyzja ma związek z dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Tym wszystkim atrakcjom, o których przed chwilą wspominaliśmy w raporcie Radia Gra, będzie dziś i w ten weekend towarzyszyć przepiękna słoneczna aura, korzystny jak najbardziej biometr we Wrocławiu, piątek z temperaturą maksymalną na poziomie 22 stopni Celsjusza, słabym zachodnim wiatrem i w miarę stabilnym ciśnieniem w granicach 1029 hektopaskali.
0: Gordo i Loco Loco, tak, witamy się po 10:00, te nuty już za chwilę, a Gordo to amerykański DJ i producent Kawa Chłopa, powiem wam, chociaż piosenka taka lekka i zwiewna. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie.

Shakira chyba miała dobry tydzień, bo właśnie została oczyszczona przez hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny z zarzutu oszustwa podatkowego. Urząd Skarbowy nałożył na nią karę w 2021 roku, twierdząc, że była hiszpańską rezydentką podatkową, czyli spędziła tam jakieś ponad 183 dni w Hiszpanii. Okazało się, że nie byli tego w stanie udowodnić. Sąd wskazał, że rzeczywisty pobyt piosenkarki w Hiszpanii wynosił 163, a nie 183 dni. W związku z tym sąd nakazał zwrot artystce ponad 55 milionów euro. No, na nasze to jest ładne 220 milionów złotych. Jaki tytuł ma ostatnia piosenka Shakiry? Daj, daj. No właśnie, no i daj. Jak to było? Proście, a będzie wam dane. My gramy dalej, ale już nie Shakira, tylko Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę tańcz. Tak zagramy już za moment.

0: Czas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.

0: Great Brands.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
6: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Aha, w Radiu Gra. Piękny weekend przed nami, warto byłoby gdzieś wyjść, coś zobaczyć, coś usłyszeć, pobawić się, no to parę propozycji na dzisiaj. Można powspominać Eurowizję, bo dzisiaj w Hali Orbita o 20 wystąpi Werka Serduszka, reprezentant Ukrainy na jednym z finałów Eurowizji i gwiazda tegorocznego koncertu. A propos gwiazd, jutro Drupi w Hali Orion o godzinie 20. Legenda włoskiej piosenki zaśpiewa swoje największe hity, czyli oczywiście będzie Wadowija, Serenoe, Prowincja i tak dalej. No i jeszcze propozycja na zakończenie weekendu w niedzielę. Momenty o 13:00 Alicja Janosz śpiewać będzie dzieciom.

0: Cykady na Cykladach w Radiu Gra, chociaż w poprzednich dniach całkiem na miejscu byłoby zagrać ich piosenkę Wyjątkowo zimny maj, ale to się kończy, przed nami gorący weekend i uwaga, są zapowiedzi na czerwiec. W tym miesiącu w Polsce żar ma polać się z nieba, nie tylko w następny weekend, ale także w czerwcu, na początku miesiąca termometry w naszym kraju mogą pokazywać powyżej 30 stopni. Skończy się narzekanie na chłód, a zacznie się narzekanie na upały. Za chwilę pogoda na dziś, a potem Inner Circle.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
18: Masz to Brico.
19: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
20: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
21: This is a game?
20: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
22: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
1: Po reklamie.
0: Tym wszystkim atrakcjom, o których przed chwilą wspominaliśmy w raporcie Radia Gra, będzie dziś i w ten weekend towarzyszyć przepiękna słoneczna aura, korzystny jak najbardziej biometr we Wrocławiu, piątek z temperaturą maksymalną na poziomie 22 stopni Celsjusza, słabym zachodnim wiatrem i w miarę stabilnym ciśnieniem w granicach 1029 hektopaskali.
23: To jest Gra FM.

Gdzie jest mój mąż? Where is my husband? I Ray. A propos spraw rodzinnych, w przyszłym tygodniu dzień mamy, a ja przypominam o naszym konkursie, który znajdziecie na stronie radiogra.pl. Wystarczy, że dokończycie zdanie. Kochana mamo, chciałbym ci powiedzieć, albo chciałabym ci powiedzieć, i piszecie, co tam wam w sercu gra. Mnóstwo fantastycznych nagród ufundowanych przez wrocławskich sponsorów. W szczegółach znajdziecie wszystko, zaglądając na naszą stronę radiogra.pl. Te najpiękniejsze życzenia oczywiście trafią na naszą antenę.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena.
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ₪1,49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₸12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Po reklamie.
22: Mamy 11 w piątek 22 maja. Teraz raport, a chwilę później Britney Spears, Oops, I Did It Again.
23: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam. Na początek informacja o zablokowanej autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. W pobliżu węzła Kostomłoty doszło do zderzenia czterech pojazdów, dwóch osobówek, busa i ciężarówki. Nie ma osób poszkodowanych. A teraz Wrocław i ulica Kiełczowska, gdzie dobiegły końca prace remontowe. Modernizacja objęła około 600-metrowy odcinek między ulicami Mulicką a Poleską na osiedlu Psiepole. Od 23 maja na swoją stałą trasę wraca nocna linia autobusowa, która podczas prac korzystała z objazdów. Remont rozpoczął się, przypomnijmy, 23 marca i był prowadzony głównie nocami, co pozwoliło uniknąć większych utrudnień dla mieszkańców i zachować przejezdność ulicy w ciągu dnia. Zakres inwestycji obejmował wymianę nawierzchni na nowy asfaltobeton, budowę azylii na przejściach dla pieszych oraz remont przystanku autobusowego. Ulica Kiełczowska to ważna arteria komunikacyjna osiedla prowadząca do części mieszkalnej i zakładów pracy. W pobliżu znajdują się również przedszkole, technikum i supermarket, co sprawia, że droga jest intensywnie użytkowana. Koszt inwestycji wyniósł 1 800 000 zł. Nowa infrastruktura ma poprawić komfort i bezpieczeństwo codziennych podróży mieszkańców.
0: Radio Gra poleca.
23: Za 2 tygodnie, w długi czerwcowy weekend, na wrocławskim rynku odbywać się będzie festiwal Delicje. Wszystko pod hasłem Kulinarne Mosty Wrocław Otwarty na Świat. W programie około 70 wystawców. Nie zabraknie także pokazów kulinarnych i warsztatów.
1: Odbędą się pokazy kulinarne w wykonaniu Kacpra Sawonia z restauracji Gustaw. Będzie również Joanna Komorowska przedstawiała połączenie bigosu z kimchi, czyli takie nowatorskie też ujęcie naszej rodzimej potrawy. Jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, też połączyliśmy siły z wrocławską szkołą śpiewu i będą prezentować się zarówno bardzo młode pokolenie, jak i też starsi już śpiewacy.
23: To była Małgorzata Szajer-Tec, współorganizatorka wydarzenia. A my teraz w poszukiwaniu smaków wiosny wybieramy się na wrocławskie targowiska. Tam na straganach królują truskawki, ale nie tylko.
11: Bo już im się chce, nie? Po tej zimie, po tym wszystkim, także no nie takie ilości schodzą, jakbyśmy chcieli, ale jest dobrze.
21: Też polskie nasze, bardzo smaczne pomidorki.
24: Szparagi na zupkę, krem, szynce panierowane, duszone z masełkiem.
21: Jesteśmy stęsknieni za tym owocem. Tym bardziej, że ten rok tak, no, z tą pogodą jest różnie.
25: Do pojedzenia. Zawsze czekam na truskawki, nie mogę się doczekać.
26: 7,40?
25: Ze śmietaną i z jogurtem i z cukrem.
21: Jak tylko słońce wychodzi, to zaraz są chętni na truskawki.
23: Mówili wrocławianie poszukujący wiosennych smaków.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
23: Około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma ostatecznie stacjonować w Polsce. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje wczorajszy lakoniczny komunikat Donalda Trumpa. Przypomnijmy, amerykański prezydent napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
27: Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone o ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy. Tak mówił Radosław Sikorski.
23: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
23: 21 stopni Celsjusza na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna dziś prognozowana dla Wrocławia na poziomie 22. Kreski także już blisko. Do tego sporo słońca, no i na błękicie nieba pojawiły się wprawdzie delikatne, ale kłębiaste, miłe obłoczki. Wiatr zachodni słaby, wysokie ciśnienie na wrocławskich barometrach 1030 hektopaskali.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
29: Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tak, zaczynamy tę godzinę. Dzień dobry, po 10:00. Jesteśmy już naprawdę na ostatniej prostej do weekendu. Niektórzy to już chyba tak mentalnie, psychicznie pakują plecak na weekend. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, pozdrawiamy.

0: w nocy z piątku na sobotę albo z soboty na niedzielę. Najfajniej ogląda się miasto nocą. To Demono w Radiu Gra. A tu tymczasem coś z nowinek technologicznych, naukowych. Firma z Teksasu poinformowała o wykluciu 26 zdrowych kurczaków, które powstały z wykorzystaniem w pełni sztucznego jajka. Według naukowców to krok w kierunku odtworzenia wymarłych gatunków, bo będzie można z takiego sztucznego jajka odtworzyć na przykład ptaka Dodo albo gigantycznego ptaka Moa z Nowej Zelandii. No i w tym wypadku na 100% wiadomo, że jajko było pierwsze.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl. Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Velvet i ich chemiczne eksperymenty. Chemistry w radiu gra. Dzisiaj piątek i już dzisiaj sporo weekendowych atrakcji. Dzisiaj na wrocławskim rynku rozpoczyna się Jarmark Świętojański, czyli obszar przy Pręgierzu, Oławskiej oraz Świdnickiej zamieni się w przestrzeń wypełnioną kwiatami, smakami, rękodziełem, no i oczywiście takimi handlowymi budkami, straganami. Takich domków będzie ponad 80, także myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Jarmark już jest czynny, wystartował dzisiaj o godzinie 10, czynny będzie do 21. My idziemy powolutku, ale jednak w stronę południa. W najbliższych minutach między innymi Tina Turner, a to już oczywiście Roxana Węgiel na szerokich wodach.

0: Piosenka w przyszłym roku będzie miała 40 lat, a w ogóle nie słychać. Za chwilę o pogodzie, chociaż wiemy już, że będzie pięknie, ciepło i słonecznie, a potem kolejne gorące hity, będzie m.in. Enrique Iglesias, będzie też zespół Piersi.
1: Reklama.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie.

0: Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.
12: 21 stopni Celsjusza, na redakcyjnym termometrze Radia Gra temperatura maksymalna dziś prognozowana dla Wrocławia na poziomie 22. Kreski także już blisko. Do tego sporo słońca, no i na błękicie nieba pojawiły się wprawdzie delikatne, ale kłębiaste, miłe obłoczki. Wiatr zachodni słaby, wysokie ciśnienie na wrocławskich barometrach 1030 hektopaskali.
13: To jest Gra FM.
14: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

0: Harris robi to po swojemu, My Way w Radiu Gra. Gorący weekend przed nami, niektórzy będą chcieli przed tym upałem się schować, a gdzie najlepiej? Oczywiście w kinie. To podpowiem, że w ten weekend mam oczekiwaną premierę przede wszystkim przez fanów Gwiezdnych Wojen, czyli film Mandalorian i Grogu. Historia do tej pory znana z serialu, teraz doczekała się kinowego filmu na ekranie, między innymi Pedro Pascal. Za chwilę 12 w Radiu Gra, najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
9: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
8: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
10: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
11: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
12: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% tylko do końca maja.
13: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Gra w piątek 22 dnia maja. Mamy 12. Zapraszam na raport i oczywiście prognozę pogody.
4: Rafał Jędraszek, raport Radia Gra. W samo południe zaczynam od ważnej informacji dla wrocławian i turystów. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego ozonu w powietrzu dla Wrocławia i części Dolnego Śląska. Sytuacja spowodowana jest wysoką temperaturą, silnym nasłonecznieniem oraz słabym wiatrem, które sprzyjają powstawaniu ozonu przy powierzchni Ziemi. Ozon w niskiej warstwie atmosfery może powodować podrażnienia dróg oddechowych, kaszel, pieczenie oczu oraz duszności. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia. W czasie wysokich stężeń ozonu zaleca się ograniczenie intensywnego wysiłku na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach między 12 a 18, dbanie o odpowiednie nawodnienie oraz śledzenie bieżących komunikatów dotyczących jakości powietrza. Ozon, choć niewidoczny jak zimowy smog, może również stanowić zagrożenie dla zdrowia. A teraz informacja dla wrocławian planujących wypad w góry. O rozwagę na szlaku apelują dolnośląscy policjanci. Z nami Bartek Paulus. Bartku, mundurowi przypominają, że nawet z pozoru łatwy szlak może okazać się wyzwaniem.
5: Szczególnie w okolicach Wałbrzycha, gdzie w górach bardzo często są strome podejścia i szlaki są dość trudne. Policjanci przypominają o odpowiednim planowaniu trasy czy sprawdzaniu pogody. W góry warto zabrać także naładowany telefon, a przed wyjściem zostawić komuś informację, gdzie dokładnie się wybieracie. Policjanci apelują także do rodziców, by ci pilnowali swoich pociech na szlakach. Mundurowi podkreślają, że chwila nieuwagi, szczególnie w górach, może skończyć się tragicznie.
4: A przed wypadem w góry warto zajrzeć także na strony internetowe grup sudeckiej i karkonoskiej GOPR.
0: Radio Gra poleca.
4: A polecamy trzecią edycję wrocławskiego festynu Bezpiecznik. Wszystko o zdrowiu i bezpieczeństwie. Ten już jutro na terenie szkoły przy ulicy Kolistej 17. Wydarzenie ma promować bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia.
6: Zdecydowanie bezpieczeństwo, i to szeroko rozumiane, bo zarówno bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo nas jako społeczeństwa, jak też takie bezpieczeństwo zdrowotne, czyli w ogóle wszystkie te tematy, które wokół zdrowia się kręcą. Udało nam się po raz trzeci zebrać różnego rodzaju wystawców i partnerów naszych, którzy już, no niektórzy z nich trzeci raz się u nas pojawią i rzeczywiście chwalą sobie właściwie to, że udaje im się dotrzeć do szerszej części społeczeństwa, a my to traktujemy póki co jako wydarzenie lokalne.
7: Od najmłodszego poprzez młodzież, osoby w wieku średnim i seniorów. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
4: Zapraszały Ewa Stępniewska i Anna Wroniecka z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33. Dodajmy, że w programie festynu m.in. warsztaty i pokazy. Wydarzenie rozpocznie się o 11 i potrwa do 14. Udział w nim jest bezpłatny.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
4: A my w południe na koniec raportu Radia Gra mamy przypomnienie dla uczniów. To już ostatnie chwile, by poprawić oceny końcowe na świadectwach. Do wakacji został miesiąc.
8: Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje.
9: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
10: Tak.
9: I jaki masz plan na to?
10: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
4: Z uczniami liceum w Mazurskim Węgorzewie rozmawiał Piotr Bułakowski. Dosłownie na chwilę przed południem aura we Wrocławiu pokazała jednak trochę na przekór prognozom, że dziś słońce może chować się za chmury. Natomiast najnowsze mapy pogodowe, które w Radiu Gra przejrzeliśmy przed chwilą, zapewniają, że promienie UV będą przeważać. I to do samiuszkiego zachodu, ten dziś o 20.45, do tego czasu na wrocławskich termometrach maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, no i w miarę, choć wysokie, ale stabilne ciśnienie w granicach 1029 hektopaskali.
3: Zaczynamy piątkowe popołudnie, jedno z najpiękniejszych w całym tygodniu i nie myślę tutaj tylko o pogodzie. 22 dzień maja, piątek, imieniny świętują Julia, Emil i Ryta. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Dzisiaj mamy także m.in. Dzień Pacmana, Dzień Praw Zwierząt oraz Światowy Dzień Gotów. No, nie wiem jak wy, ale ja na weekend gotów jestem.

I tak sobie płyniemy przez piątek z hitami pełnymi energii. Sailing on the Seven Seas i Orchestral Maneuvers in the Dark. A kto ma dzisiaj urodziny? 56 lat świętuje Naomi Campbell, brytyjska supermodelka. 55 lat temu w łasku urodziła się Magda Pokora, występująca na scenie jako Magda Fam.

0: Magda Fam, 55 lat, a 50 świętuje Katy Price, brytyjska modelka. Nowak Dziokowicz, wielokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych, tenisowych turniejów, ma dzisiaj 39 urodziny. Dobre towarzystwo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w tym towarzystwie się urodzili. A najbardziej wyraźną cechą w osobowości człowieka, który dzisiaj przyszedł na świat, jest jego wielka aktywność. Nie obawia się również trudów i przeciwności losu. Wyróżniają go także ponadprzeciętne ambicje. Wśród zalet także uczciwość, a jeżeli chodzi o wady, co innego mówi, a co innego robi. Za chwilę w prezencie na urodziny Taylor Swift.
1: Reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
12: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

W radiu gra Phil Collins, a co dzisiaj zagra we Wrocławiu? A może raczej kto dzisiaj zagra? Dzisiaj w Centrum Kultury Agora o godzinie 18:00 Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego. Także dziś w hali Orbita o godzinie 20:00 koncert Werka Serduszka z zespołem. Werka Serduszka, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i energetycznych projektów scenicznych Europy, znany z Eurowizji, z występu sprzed lat, ale także z tego ostatniego sprzed tygodnia. Jak czytamy, publiczność może liczyć na niezapomnianą dawkę scenicznej energii. My gramy dalej, to już Another w numerze Talk to You, a za chwilę NA.

0: Co to za głos? Joe Cocker i Tonight w Radiu Gra. Że weekend będzie piękny, to już wiemy. Mówiliśmy już o tym, że w czerwcu żar będzie lał się z nieba. No i teraz synoptycy zdradzają także, co będzie nas czekało latem. Szykują się podobno wyjątkowo ciepłe i pogodne wakacje. Temperatury mają być przynajmniej o 1 stopień wyższe od średniej z ostatnich lat. No pożyjemy, zobaczymy. Za chwilę sprawdzimy pogodę na dziś.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Gastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.

0: bardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Dosłownie na chwilę przed południem aura we Wrocławiu pokazała jednak trochę na przekór prognozom, że dziś słońce może chować się za chmury. Natomiast najnowsze mapy pogodowe, które w Radiu Gra przejrzeliśmy przed chwilą, zapewniają, że promienie UV będą przeważać. I to do samiuszkiego zachodu, ten dziś o 20.45, do tego czasu na wrocławskich termometrach maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, no i w miarę, choć wysokie, ale stabilne ciśnienie w granicach 1029 hektopaskali.
4: To jest Radio Gra.

Uhu, uhu, Lanberry w radiu gra w piątkowe popołudnie. Co nas czeka w ten weekend? Oczywiście dobra, gorąca, słoneczna pogoda, to wiemy na pewno. Na pewno hity pełne energii przez całą resztę piątku, soboty i niedzieli. No i jutro po południu pogadamy sobie o filmach i serialach. Zapraszam jutro o 12:00. Mariusz Pucyło, cześć.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
5: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
6: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% tylko do końca maja.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
13: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: 22 dzień maja, mamy piątek i godzinę 13 na zegarach. Koniecznie dajcie głośniej i posłuchajcie naszego raportu.
21: Przy mikrofonie Daniel Hawrylenia, witam po południu w piątek. Raport Radia Gra o 13. Zaczynamy od informacji dla kierowców podróżujących po regionie. Trwa rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku pomiędzy Prochowicami a Lisowicami. W związku z pracami dzisiaj weszły w życie zmiany w organizacji ruchu, o których poinformowała Radio Gra Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
22: Pojazdy poruszające się na trasie z Wrocławia w kierunku Lubina będą poruszać się bez zmian, czyli w tym przypadku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Natomiast kierowcy, którzy będą jechali z Lubina w kierunku Wrocławia, będą musieli korzystać z objazdu. Pojazdy do 3,5 tony będą poruszać się objazdem przez Prochowice, natomiast pojazdy powyżej 3,5 tony poruszać się będą wyznaczonym objazdem od Lubina przez S3 i A4, gdzie na węźle Mikołajowice będzie trzeba zjechać na drogę krajową nr 94 i kierować się w kierunku Prochowic.
21: Zmiany, dodajmy, będą obowiązywać co najmniej do końca roku.
23: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
21: Jak już wiecie z raportów Radia Gra przed południem, samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy 500 000 zł na prowadzenie centrów pomocy dzieciom. Takie miejsca funkcjonują już m.in. we Wrocławiu i Głogowie. To placówki, w których dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają otrzymać kompleksową pomoc. Centra, co tłumaczy prowadząca taką jednostkę w Głogowie Anna Lechowska, mają też zapewnić wsparcie najmłodszym po traumach i doświadczeniu przemocy.
0: Centrum pomocy dzieciom to są placówki, które są zbudowane na podstawie modelu Barnahus, który polega, mówiąc w dużym skrócie, na tym, że dziecko, które potrzebuje pomocy, najczęściej dziecko pokrzywdzone przemocą czy pokrzywdzone w ogóle przestępstwem, potrzebuje pomocy najczęściej wielu specjalistów. Centra pomocy dzieciom oferują tą pomoc w jednym miejscu. My nie odsyłamy dziecka do innego miejsca, do innej instytucji. Nie chcemy, żeby dziecko wędrowało, tylko w jednym miejscu wielu specjalistów oferuje taką pomoc.
21: W przyszłości takie miejsca mają pojawić się też w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Zmieniamy temat. Powołanie Centrum Formacji i Misji, Rad Parafialnych czy Zespołu do Spraw Opieki nad Osobami Ubogimi to niektóre z założeń dokumentu będącego efektem końcowym drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej. Był to drugi synod kościoła wrocławskiego po wojnie. Pierwszy odbył się w latach 1985-1991 i 60. w całej jego historii. Drugi synod archidiecezji wrocławskiej trwał 3 lata, wliczając w to okres trwania presynodu. Dokument, który powstał w efekcie, tworzyło 2000 osób, to członkowie parafii, dekanatów, komisji synodalnych oraz uczestnicy synodalnych obrad plenarnych. Opracowanie ma 14 rozdziałów.
18: www.radiogra.pl.
21: Pora na raport z kraju i świata. Do bazy lotniczej w Łasku przylecą dziś 3 pierwsze samoloty F-35, przekazał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
21: W sumie polska armia kupi od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca. "21 stopni na plusie pokazują termometry we Wrocławiu. Niebo w nieznacznym stopniu zachmurzone, ale nie są to chmury, z których spadnie deszcz. Tego spodziewamy się dopiero w niedzielę. Ciśnienie dziś wysokie, 1029 hektopaskali pokazuje barometr w studiu Radia Gra, ale stabilne i taka aura będzie nam towarzyszyć już do wieczora."
20: No to dzień dobry. Dzień dobry w piątek, piątkowe popołudnie. Za chwilę przed nami otworzy się weekend. Czy może być piękniej? Przypuszczam, że wątpię. Jak to mawiał klasyk, przypuszczam, że wątpię. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry po 13, a to Bonnie Tyler dla wszystkich tych, którzy potrzebują energii.

0: I to są hity pełne energii. Nie wiem, czy pamiętacie, w której to reklamie była ta piosenka, ale w jakiejś kawowej, doskonale pobudzającej chyba tak. Madness Our House to za nami w Radiu Gra Wrocław, a przed nami, no właśnie, chyba takie przypomnienie, żeby kawki się napić, to jest dobry moment, tak tuż po 13:00, no chyba, że obiad zaraz wjeżdża. To po Bożemu by było chyba najlepiej tak, żeby najpierw obiad, a później dopiero kawę, ale jak tak sobie patrzę na to ciśnienie, jakie dzisiaj mamy we Wrocławiu, 1028 hektopaskali, no to tak jest tych wyższych, więc teoretycznie kawa za bardzo potrzebna nam nie jest, ale jeżeli macie chęć, to niech was nic nie blokuje. Tak jak nie powinno nic blokować słońca. Niestety dzisiaj jakieś tam chmury nad Wrocławiem się pozbierały, ale spokojnie, tego słońca jeszcze sporo będzie. Weekend piękny, wręcz upalny nam się zapowiada, więc jeżeli jeszcze na weekend planów nie macie, to spokojnie, ja wam podpowiem tak, żebyście z tej pogody skorzystali jak najlepiej się tylko da.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyli załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
6: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
1: Mamy piątkowe popołudnie, 22 dzień maja, co oznacza, że do Dnia Mamy zostało już naprawdę niewiele czasu. Przypominamy o tym cały czas w Radiu Gra Wrocław, a przypominamy naszym konkursem, który pozwoli Wam się trochę do tego Dnia Mamy przygotować. Przypominam, Waszym zadaniem konkursowym jest po pierwsze zajrzeć na naszą stronę radiogra.pl i tutaj dokończyć zdanie. Kochana mamo, chciałbym albo chciałabym powiedzieć Ci, że... No i właśnie, tutaj jest przestrzeń na to, żeby podzielić się swoimi uczuciami. Jeżeli macie coś pięknego do powiedzenia, to śmiało zaglądajcie na naszą stronę. Przypominam, radiogra.pl, a jeszcze dzisiaj po południu zadzwonię do kogoś z Was po to, żeby wysłuchać Waszej historii, a przy okazji, moi drodzy, wręczyć Wam jakąś fajną nagrodę. A dzisiaj czeka Was markowa torba i poduszka dekoracyjna o wartości 200 zł, więc można sobie pięknie i jakoś w mieszkaniu zadziałać, również pod kątem Dnia Mamy, żeby mamie przyjemniej się do nas przychodziło, żeby przyjemniej się odwiedzało. Także kochani, zaglądajcie śmiało, radiogra.pl. Tutaj czeka na Was nasz konkurs.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.

0: I to jest piosenka, która fantastycznie wbija się w ten piątkowy, popołudniowy klimat mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No, jak nie wy, panowie, to za chwilę grupa Komodo też nas trochę piątkowo rozrusza. Taki jest plan, tak to się będzie wszystko działo, tak to się wydarzy już za parę chwil w Radiu Gra Wrocław. A za chwilę będziemy jeszcze sprawdzali tę najbardziej aktualną prognozę pogody, więc koniecznie zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
20: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
19: No, ładne kwiatki.
20: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
21: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
22: Po reklamie.
23: 21 stopni na plusie pokazują termometry we Wrocławiu. Niebo w nieznacznym stopniu zachmurzone, ale nie są to chmury, z których spadnie deszcz. Tego spodziewamy się dopiero w niedzielę. Ciśnienie dziś wysokie, 1029 hektopaskali pokazuje barometr w studiu Radia Gra, ale stabilne i taka aura będzie nam towarzyszyć już do wieczora.
24: To jest Gra FM.

0: jeszcze Net, Rock My Life w Radiu Gra Wrocław. Hity pełne energii tuż przed godziną 14. O 14 oczywiście najnowszy raport od naszych dziennikarzy, a ja po drodze podrzucę wam jeszcze, myślę, całkiem istotną informację, że zbliża się bieg Ryś w Kątach Wrocławskich. To już jutro będziecie mogli natknąć się na całą masę ekstremalnie biegających ludzi, bo to będzie nie byle jaki bieg, to będzie nocny rajd z przygodami, który, no co tu dużo mówić, przyciąga naprawdę szalonych ludzi, którzy nocą mają ochotę pobiegać po wyjątkowych trasach. Przed dostają mapę, a później ruszają w teren i kto pierwszy, ten lepszy. Także nie zdziwcie się, jeżeli jutro w nocy, jutro wieczorem albo i rano wybierzecie się na spacer, to możecie natrafić, no właśnie, na całą masę jeżdżących albo biegających świrów, którym, no co tu dużo mówić, trzeba trochę pokibicować, bo decydują się naprawdę na dosyć trudne wyzwanie. Także ostrzegam, będzie tłoczno, gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do siebie, tutaj dużo dobrego się dzieje. Jeżeli chodzi o zapisy, to tutaj niestety są one już zamknięte, ale ustawcie sobie przypomnienie, gdzieś tam w kwietniu, za rok też będzie się można zapisać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: Masz Modivo Club Gold?
13: Nie, a warto?
12: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: Modivo e-obuwie, TTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super, no to jak dołączyć?
12: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.czubi-boom.pl.
1: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl. Po reklamie.
3: Sprawdzamy dla Was najważniejsze wieści z Wrocławia. Koniecznie dajcie głośniej. Jest 14. Zaczynamy raport.
4: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. Na początek o uwagę poprosimy panów. Już 24 i 26 maja we Wrocławiu będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji w Haskobusie, mobilnej stacji kontroli zdrowia Fundacji Haskolek. To część ogólnopolskiej kampanii Panowie Jazda po Zdrowie, która zachęca mężczyzn do regularnej kontroli zdrowia. W niedzielę Haskobus stanie przy Stadionie Olimpijskim podczas biegu firmowego w godzinach 9-17. Dwa dni później, we wtorek, w tych samych godzinach będzie dostępny przy ulicy Lekarskiej 1 przy siedzibie w Wratislavia Medica. W Haskobusie będziecie mogli bezpłatnie wykonać m.in. jednokanałowe EKG, USG tętnic szyjnych, jamy brzusznej i jąder, analizę składu ciała czy testy sprawnościowe FMS oraz skorzystać z konsultacji farmaceutycznych. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy i jeszcze jedno, z wybranych badań będą mogły skorzystać także towarzyszące panom, panie, jeżeli pozwolą na to możliwości organizacyjne.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Jak już wiecie z anteny Radia Gra, do Wrocławia przyjechał już 40 tramwaj Pesa Twist 146N. Tym samym zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego w stolicy Dolnego Śląska. W jego ramach łącznie do naszego miasta trafiło już 46 tramwajów Modelus Gamma oraz 40 tramwajów Pesa Twist. Jednak to nie koniec. Jak przekazał prezes MPK Witold Woźny, w najbliższym w najbliższych latach flotę uzupełni także 40 nowoczesnych Modelusów Beta.
6: W ostatnich 3 latach na zakupy inwestycyjne związane z taborem, tak tramwajowym, jak i autobusowym, spółka MPK Wrocław pozyskała rekordowe 600 milionów złotych. Jest to ewenement tak w skali kraju, ale też w historii MPK Wrocław. Mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Przed nami ogromne wyzwanie dostaw kolejnych tramwajów, kolejnych autobusów i wierzymy, że będzie to możliwe również przy udziału środków zewnętrznych.
4: Dodajmy, że unijne dofinansowanie na zakup samych tylko PES wyniosło niemal 200 milionów złotych. Opuszczamy Wrocław. Przed nami oficjalne otwarcie zmodernizowanego Oleśnickiego Dworca Kolejowego. Kiedy to nastąpi, dowiedział się Piotr Paszkowski.
7: Kompleksowy remont zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy kosztował 59 milionów złotych. Dzięki tej inwestycji PKP obiekt nie jest już antywizytówką miasta i nie straszy, jak to miało miejsce w przeszłości. Nieruchomość jest już dostępna dla mieszkańców i podróżnych, a jej oficjalne otwarcie z udziałem oficjeli zaplanowano na poniedziałek. Obecnie w środku znajdują się m.in. kasa biletowa, biura oraz miejska kręgielnia.
4: A niebawem, o czym informowaliśmy Was już w raportach, przy dworcu powstanie także nowy parking na minimum 30 aut.
5: Wiadomości Radia Gra.
4: W raporcie z kraju przypomnienie. 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis. Osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami muszą mieć założony kask. Za jego brak grozi mandat w wysokości 100 zł. Jak na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
8: Po kaski przychodzą?
9: Nie.
10: Po malutku, ale nie ma tak, że są tłumy.
8: Dużo trzeba wydać?
11: To zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak
9: ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci.
4: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie Dominik Smaga.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: 21 stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu już do zachodu słońca. Aura w dalszym ciągu będzie pogodna i słoneczna, z delikatnymi powiewami wiatru, który dziś wieje z północnego zachodu z prędkością nieprzekraczającą 15 km na godzinę. Stabilne pozostanie także ciśnienie, to w piątek wysokie, 1029 hektopaskali, ale to dobrze, bo ogólne warunki biometeo są dzięki temu korzystne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Cześć, dzień dobry, już po 14 po naszym raporcie, no to pora zagrać coś przyjemnego, coś dzięki czemu poczujecie, że fantastyczne popołudnie nas czeka, bo piątkowe popołudnie wiadomo, że jest najlepsze.

To pani Ingrid nas trochę rozbujała teraz w Radiu Gra Wrocław. A teraz uwaga, bo Polacy rozbujali światem. Tancerze, no niestety nie z Wrocławia, ale ze Szczecina, zostali mistrzami świata w kategorii do lat 21 podczas międzynarodowego turnieju The Open Worlds w Blackpool w Anglii. No słuchajcie, mamy zdolniaków, polski taniec towarzyski ma się dobrze, więc moi drodzy, no co tu dużo mówić, powinni się nas bać na parkietach świata. Może niekoniecznie powinni to porównywać z tym, jak się zajmujemy i zachowujemy na parkietach weselnych na przykład, ale skoro mamy mistrzów z Polski, no to kto wie, może my faktycznie nie wypadamy nawet na tych weselach najgorzej?

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
4: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

dziewczyny ze Spice Girls w Radio Gra Wrocław. Hity pełne energii, takie wam serwujemy, ale serwujemy też te istotne informacje, takie, które mogą sprawić, że jakoś miło spędzicie czas. A we Wrocławiu, moi drodzy, no nie mamy na co narzekać, bo możemy zaglądać na przykład na Jarmark Świętojański, który już dzisiaj właśnie w naszym mieście rusza. Wrocławski rynek to jest to miejsce, gdzie powinniście szukać tych wszystkich straganów. Przestrzeń będzie wypełniona kwiatami, smakami i unikatowym rękodziełem, więc zaglądajcie, jeżeli macie ochotę zjeść coś dobrego, a będą aromatyczne pierogi w wielu odsłonach, domowe naleśniki, racuchy, będą dania z grilla, regionalne wyroby, różne przetwory, a więc pyszności na pewno nie zabraknie. I tak, no moi drodzy, już tam pięknie pachnie. Od 10 do 21 codziennie dużo dobrego będzie się tam działo, a jarmark, no moi drodzy, potrwa do 28 czerwca, więc czasu jeszcze sporo jest, ale polecam mimo wszystko zaglądać jak najszybciej, żeby wszystko przetestować i później mieć jeszcze szansę wrócić.

0: To Denzel w Radiu Gra Wrocław. Hity pełne energii, oczywiście, że takie wam podrzucamy. Zaraz będzie ich jeszcze więcej. Hity filmowe również się pojawią. Jakie? A to przekonacie się już sami. Hungry Eyes, no dobra, powiedziałam to. Hungry Eyes już za parę chwil, a po drodze jeszcze prognoza pogody. Koniecznie zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
10: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
12: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
13: Po reklamie.
14: 21 stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu już do zachodu słońca. Aura w dalszym ciągu będzie pogodna i słoneczna, z delikatnymi powiewami wiatru, który dziś wieje z północnego zachodu z prędkością nieprzekraczającą 15 km na godzinę. Stabilne pozostanie także ciśnienie, to w piątek wysokie, 1029 hektopaskali, ale to dobrze, bo ogólne warunki biometeo są dzięki temu korzystne.
15: Słuchasz radia, Gra FM.

0: to dziewczyny z Huntrix, czyli K-pop Demon Hunters. Jeżeli tej animacji jeszcze nie widzieliście, to koniecznie nadrabiajcie. Numer Golden to najważniejsza piosenka z tej animacji, a przy okazji wielki hit już od wielu, wielu miesięcy na całym świecie. Hitem we Wrocławiu natomiast są bezpłatne zajęcia, które są organizowane na KGHM Ślęza Arenie. To moi drodzy, tutaj dzisiaj szansa, żeby o 16.30 spróbować na przykład lekko atletyki. Dobra, o 16.30 to dzieciaki, dorośli 17.30, ale jak najbardziej można zaglądać, nie trzeba się zapisywać, po prostu trzeba wpaść z butelką, w której na miejscu nalejecie sobie wody, mieć strój do ćwiczeń, no i proszę bardzo, można sobie fajnie poćwiczyć z trenerami zupełnie za darmo, ale też w razie czego o 16.30 również dziś, również w tym miejscu startuje frame running, czyli coś dla osób z dysfunkcjami motoryki i ruchu, jest szansa, żeby też sobie poruszać. Niezależnie od tego, w jakim jesteście wieku, KGHM Ślęza Arena ma dla Was całą masę darmowych wydarzeń. Krótko mówiąc, zaglądajcie tam, a wcześniej szczegóły możecie sprawdzać na oficjalnej stronie naszego miasta, bo wszystko jest tam pięknie rozpisane. Co, gdzie, kiedy i dla kogo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
4: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
5: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
11: Najwspanialszą.
10: Czy ja mam zawsze rację?
11: Zawsze.
10: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
11: Najlepszy.
10: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
12: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
13: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
14: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
13: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
14: A każdy dzień to nowa przygoda.
15: I co, zapisałeś się już na studia?
16: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
15: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
16: Brzmi jak miejsce dla mnie.
17: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Po reklamie.
22: Jest 15. To czas, żeby poznać najważniejsze informacje z Wrocławia, również te sportowe. Posłuchajcie.
23: Daniel Hawrylenia, zapraszam na kolejny tego popołudnia raport w Radiu Gra Wrocław, który zaczynamy od dobrych informacji dla mieszkańców Psiego Pola. Dobiegły końca prace remontowe na ulicy Kiełczowskiej. Modernizacja objęła około 600-metrowy odcinek pomiędzy Mulicką a Poleską. Od dzisiaj na swoją stałą trasę wraca nocna linia autobusowa, która podczas prac korzystała z objazdów. Remont, przypomnijmy, rozpoczął się 23 marca i był prowadzony głównie nocami, co pozwoliło uniknąć większych utrudnień dla mieszkańców i zachować przejezdność ulicy w ciągu dnia. Zakres inwestycji obejmował wymianę nawierzchni na asfaltobeton, budowę azylii na przejściach dla pieszych oraz remont przystanku autobusowego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2 miliony złotych.
24: O tym się mówi we Wrocławiu.
23: Ukraiński pisarz i działacz społeczny Serhii Żadan otrzymał w piątek doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. W uzasadnieniu napisano, że jego twórczość stanowi bezkompromisowe i przenikliwe, głęboko zapadające w pamięć świadectwo wojny. Serhii Żadan jest poetą, prozaikiem, muzykiem i tłumaczem. Po polsku ukazały się dotychczas jego tomiki wierszy Historia kultury początku stulecia, Drohobycz, Etiopia i Atena oraz 7 powieści poza internatem, m.in. Big Mac, Anarchy in the UKR, W mieście wojna, a ostatnio także zbiór opowiadań Arabeski. Pisarz od początku pełnoskalowej inwazji Rosji działa jako wolontariusz i służy w szeregach sił zbrojnych Ukrainy, broniąc rodzinnego Charkowa. Jednym z głównych tematów jego twórczości jest postsowiecka rzeczywistość na Ukrainie. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz wybiegamy nieco w przyszłość. Przed nami czwarta edycja festiwalu Delicje. W weekend 5-7 czerwca na wrocławskim rynku zaprezentuje się około 70 wystawców. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Kulinarne Mosty – Wrocław otwarty na świat. Jak mówi Radio Gra, współorganizatorka tego wydarzenia, Małgorzata Szajer-Tec, to okazja do spróbowania potraw z całego świata i rodzimych dolnośląskich specjałów.
0: Z Dolnego Śląska na pewno tutaj będziemy mieć wybitną reprezentację, jeżeli chodzi o serowarów. Będzie sernica dolnośląska, serotonina. Będą też sery z Wielkopolski, czyli tak naprawdę niedaleko. Sery cypryjskie z Wielkopolski oraz też niedaleko Dolnego Śląska serowarstwo Lamperskich. Będą wędliny Gawora też niedaleko nas. Serowarstwo Lamperskich też poza samymi serami będzie z takim swoim tegorocznym hitem, jeżeli chodzi o chleb bezglutenowy, bez mąki. Gorąco polecam, on jest też na bazie sera.
23: Festiwal, dodajmy, odbędzie się we Wrocławiu już po raz czwarty.
24: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
23: A już za kilka dni Dzień Matki i teraz o akcji, w której mogą wziąć udział wszystkie kobiety. 26 maja Amazonki zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi pod hasłem Badamy nie tylko mamy. Jej celem jest zwiększenie świadomości, że wcześnie wykryty rak jest wyleczalny. Amazonki będą zachęcać kobiety do regularnych badań. Od godziny 13 będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast. W programie kampanii m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania piersi, spotkania, rozmowy i kobiece wsparcie. Daniel Chawrylenia ciągle z wami. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Nie 10 czerwca, a już 27 maja zostanie rozegrany finał Jaksan Dolnośląskiego Pucharu Polski, w którym zmierzą się Lechia Dzierżoniów i Górnik Polkowice. Spotkanie przyspieszono aż o 2 tygodnie, ponieważ Górnik 3 dni później może rozgrywać mecz barażowy o awans do drugiej ligi. Finał zostanie więc rozegrany w środę 27 maja o godzinie 17 na Stadionie Miejskim w Bolesławcu. I jeszcze o niespodziewanej zmianie trenera we wrocławskiej okręgówce. Po niespełna 2 latach ze stanowiskiem pierwszego trenera Polonii Trzebnica pożegnał się Lesław Karbownik. To dość zaskakująca decyzja władz klubu. Karbownik pracował w Polonii od 1 lipca 2024 roku. W tym czasie prowadził zespół w 56 spotkaniach ligowych, w których zanotował 31 zwycięstw, 8 remisów i 17 porażek przy bilansie bramkowym 149-92. O godzinie 15 temperatura we Wrocławiu osiągnęła prognozowany na dzisiaj maks, czyli 22 stopnie Celsjusza. Na niebie ani jednej deszczowej chmury, a wysokie ciśnienie i sporo słońca działają na organizm pobudzająco i sprzyjają produkcji witaminy D. Przyzwyczajajcie się, bo taka aura ma towarzyszyć nam przez cały weekend, z tą tylko różnicą, że w niedzielę termometry mają pokazać nawet 30 kreskę nad zerem.
22: Chwila po 15, to świetny moment, żeby zaplanować sobie weekend. Kilka podpowiedzi dla was szykuję, co zrobić z tak pięknie rozpoczynającym się weekendem. Szczegóły za chwilę. Od razu powiem, jedną z podpowiedzi może być wypad do kina Michaela Jacksona, zobaczyć na wielkim ekranie, jak żywego, wręcz, można, cały czas. Tymczasem Michael Jackson w Radiu Gra Wrocław już teraz.

0: I to jest melodia, przy której warto się chociaż chwilę poodprężać. George Ezra w radiu gra Wrocław i Shotgun, a przed nami nie dość, że weekend, to myślę, że kalendarz totalnie podkreśla, że powinniśmy odsapnąć, troszeczkę ochłonąć po całym tygodniu, bo uwaga, jutro mamy dzień żółwia, a w niedzielę mamy dzień ślimaka. Jeżeli to nie jest wasz sygnał, żeby troszeczkę zwolnić obroty, to ja już nie wiem, co wam pomoże. No dobra, muzycznie trochę wam w tym pomożemy. Edward Maja i Stereo Love, to już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
1: Pora usłyszeć kolejne piękne słowa skierowane do czyjejś mamy. To ten moment, kiedy w Radiu Gra Wrocław dzwonimy, a dzwonimy dzisiaj do Marty. Słychać, że jest piątek i że niekoniecznie macie czas, żeby odbierać dzisiaj telefony od nas, ale mimo wszystko, Marta, pozwolisz, mam nadzieję, że przeczytam twoje zgłoszenie, bo Marta napisała, słuchajcie, przepiękną rzecz. Chciałaby przekazać swojej kochanej mamie przede wszystkim dziękuję za kilka słów wsparcia w dniach gorszych i chwilach rozdarcia, za mocne przytulenia, gdy świat odrzuca jej sposób myślenia, za potrzebne milczenie, gdy wszystko już wiesz za jednym spojrzeniem, za zrozumienie, mimo że dzieli nas całe pokolenie. No i w dniu święta zawsze pamięta i choć nie wiem, co się działo, jestem dla ciebie, mamo. Chcę, żebyś zawsze była zdrowa, szczęśliwa i uśmiechnięta. Jesteś najlepsza, kochana mamo. Pamiętaj. Marta, twoje zgłoszenie złapało mnie za serducho i mimo, że nie odebrałaś, mam dla ciebie nagrodę. Mam nadzieję, że jak później do ciebie zadzwonię, to już uda się odebrać. W każdym razie nasza dzisiejsza nagroda, czyli poduszka dekoracyjna o wartości 200 zł i markowa torba leci właśnie do ciebie. A wy, moi drodzy, jeżeli macie chęć zgarnąć nasze nagrody albo po prostu złożyć życzenia swojej mamie, zaglądajcie na radiogra.pl. Tutaj cały czas konkurs trwa i cały czas przyjmujemy wasze zgłoszenia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.

0: wakacyjne melodie w Radiu Gra Wrocław to Ina i Deja Vu. A wszystko dlatego, że dopasowujemy się powoli do tej weekendowej pogody, która właśnie wakacyjnie się zapowiada. O szczegółach już za chwilę nasi dziennikarze. Zostańcie blisko.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: O godzinie 15 temperatura we Wrocławiu osiągnęła prognozowany na dzisiaj maks, czyli 22 stopnie Celsjusza. Na niebie ani jednej deszczowej chmury, a wysokie ciśnienie i sporo słońca działają na organizm pobudzająco i sprzyjają produkcji witaminy D. Przyzwyczajajcie się, bo taka aura ma towarzyszyć nam przez cały weekend, z tą tylko różnicą, że w niedzielę termometry mają pokazać nawet 30 kreskę nad zerem.
4: Słuchasz radia, gra FM.

0: Ten numer z całą pewnością znacie doskonale, bo ma parę dobrych latek i nadal doskonale się go słucha. To Guru Josh Project i Infinity 2008. Co to była za melodia? A teraz uwaga, być może coś, o czym nie słyszeliście, że takie rzeczy we Wrocławiu się dzieją, a uwaga, myślę, że warto spróbować. Druga runda Polskiej Ligi Futbolu Australijskiego. A jeżeli nigdy o czymś takim nie słyszeliście, to tym bardziej zachęcam. Jutro w samo południe boisko Ołtaszyn przy Strachowskiego. To właśnie tutaj wszystko będzie się działo. I teraz uwaga, co jest istotne, wstęp jest tam całkowicie wolny, a czekają na Was atrakcje. Oprócz tych sportowych, to będzie stół przekąsek, będzie kącik dla dzieciaków i świetna atmosfera dla całych rodzin. Będzie okazja, żeby dowiedzieć się, czym ten futbol australijski jest i zobaczyć go z bliska i kto wie, może nawet spróbować swoich sił, a więc zaglądajcie jutro, godzina 12 start, a szczegółów możecie szukać póki co na przykład na Facebooku. Możecie zaglądać na fanpage Wrocław Lions, bo to oni organizują całe to sportowe zamieszanie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Rossmann. Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
13: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
12: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
13: To nawet lepszy początek.
14: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: O reklamie.
0: Najważniejsze newsy z Wrocławia usłyszycie właśnie teraz. Jest punktualnie 16:00. Zaczynamy raport.
1: Daniel Hawrylenia, pora sprawdzić, co po południu dzieje się we Wrocławiu i na świecie. Zapraszam na najnowszy raport w Radiu Gra. 500 000 zł, tyle samorząd naszego województwa przeznaczy na prowadzenie centrów pomocy dzieciom. Miejsca te mają m.in. zapewnić wsparcie najmłodszym po traumach i doświadczeniu przemocy. Po Wrocławiu i Głogowie wkrótce centra pojawią się też w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, mówi Radiu Gra radna Sejmiku Dolnośląskiego i inicjatorka projektu Monika Włodarczyk.
2: Chcemy w ten sposób stworzyć pomoc dla dzieci, by we wszystkich subregionach dzieci, które są w kryzysie psychicznym, w kryzysie zdrowia psychicznego, po traumie, po przemocy, znajdowały w jednym miejscu kompleksową, dużą pomoc psychologiczną, psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, wsparcie grup wzajemnych wiekowych, ale też chcemy przygotować bardzo dobry grunt do budowania na nowo, współcześnie, relacji z rodzicami.
1: To ważna inicjatywa, bo statystyki są przerażające, dodaje Włodarczyk.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Taki tytuł będzie nosić wystawa należących do wrocławskiej hali stulecia zdjęć Miltona Greena, którą od 15 lipca będzie można oglądać w galerii Krupa Art Foundation. Zdjęcia autorstwa Miltona Greena, przypomnijmy, pochodzą z kolekcji liczącej ponad 3000 fotografii, która była w posiadaniu Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Wrocławskie przedsiębiorstwo Hala Ludowa kupiło ten zbiór dla miasta w 2014 roku za niespełna 6,5 miliona złotych. Do tej pory zdjęcia można było zobaczyć na 6 przekrojowych wystawach, które prezentowały różne aspekty twórczości Greena, od portretów Marilyn Monroe przez zdjęcia Audrey Hepburn aż po fotografie mody. Tym razem z okazji stulecia urodzin gwiazdy kina fotografie z tej kolekcji zostaną pokazane w galerii Krupa Art Foundation. Będzie można je tam oglądać do 25 października. Teraz z samego serca Wrocławia przenosimy się na Nadodrze. W ogrodzie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 przy ulicy Składowej powstaje mural tworzony przez studentów Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Praca łączy elementy polskiego folkloru z motywami meksykańskimi i ma podkreślać integracyjny charakter placówki oraz wartości wspólnoty. Studenci wykorzystują różnorodne techniki malarskie, a cały proces jest dokumentowany. Mural ma wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i akceptacji wśród uczniów. Prace mają zakończyć się w najbliższych tygodniach, a my szerzej na ten temat będziemy mówić w raportach Radia Gra już w przyszłym tygodniu. Polecamy się waszej uwadze.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: U nas wiosna dopiero się rozkręca, a we Francji prognozowana jest fala upałów. Wyjątkowo gorący ma być najbliższy weekend i przyszły tydzień.
4: Temperatura w Paryżu sięgnąć ma 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jeszcze bardziej upalnie będzie na przykład w sławnych nadatlantyckich kurortach, takich jak Biarritz, gdzie temperatura przekroczy 35 stopni. Generalnie opalać się będzie można bez problemu na wszystkich francuskich plażach. Jest to więc dobry okres na ewentualny wypad do Francji, bo ceny są niższe niż na przykład w lipcu i sierpniu.
1: Informował Marek Gładysz, a upały zbliżają się też do Wrocławia, o czym już za chwilę w najnowszej prognozie pogody w Radiu Gra. Wcale nie trzeba uciekać do Francji, żeby już poczuć lato. Upalnie w weekend i na początku przyszłego tygodnia ma być również w stolicy Dolnego Śląska. Termometry w niedzielę i poniedziałek mają pokazać nawet 28 stopni na plusie. Jednak do tego czasu też nie będziemy narzekać na brak słońca. Dziś do wieczora temperatura nie spadnie poniżej 20 kreski nad zerem, a jutro maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
0: Nasz kolejny raport powróci za godzinę punktualnie o 17, a my teraz wracamy oczywiście do grania. Hity pełne energii to dla was mamy. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, to Roxy i Faust na początek tej pięknej godziny.

0: To jest numer całkiem niezły na godzinę 16, kiedy wszyscy powoli zbliżają się do końca pracy. Jasne, niektórym trochę tych godzin zostało więcej, ale są i tacy, którzy na przykład do 17 będą pracowali, czy do 16.30. Tym zazdrościmy najbardziej. Fan Faktory w Radiu Gra Wrocław to za nami, a przed nami między innymi kilka propozycji, jak fajnie spędzić weekend, co jeszcze można w tym tygodniu fajnego we Wrocławiu zrobić. Jeżeli potrzebujecie takich podpowiedzi, to koniecznie zostańcie blisko radia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest

0: Uwaga, uwaga, jak można fajnie spędzić wieczór. Jeszcze dzisiaj mam dla Was taką podpowiedź. Za mniej więcej półtorej godziny ruszają darmowe warsztaty w Odra Centrum. Kochamy ptaki, to są takie bezpłatne warsztaty ornitologiczne, więc warto zaglądać właśnie do Odra Centrum, bo tutaj, moi drodzy, naprawdę wiele będzie się można dowiedzieć właśnie o świecie ptaków. To są zajęcia dobre i dla dorosłych, i dla dzieciaków. Będzie można wykonać na miejscu ptasią maskotkę z kolorowych włóczek, także no, to może być bardzo fajna ozdoba, którą później zabierzecie ze sobą do domu. Będzie też ptasi quiz, a po drodze oczywiście masa fantastycznych informacji. Będzie można dowiedzieć się czegoś na temat tego, jaka jest tajemnica ptasiego lotu, ale też jak rozpoznawać różne gatunki po śpiewie, jakie są ciekawostki o ptakach i ich codziennym życiu i wiele, wiele więcej. Odra Centrum zaprasza do siebie dzisiaj na 18:00. Jeszcze zdążycie tam dotrzeć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A zanim Bledka zacznie śpiewać, mam nadzieję, że zdążycie trochę podgłośnić radio, bo warto. To jest bardzo przyjemny numer. Bledka, 2 dni.

0: są takie głosy, które działają wręcz magicznie i kiedy tylko się pojawiają, to jakby więcej słońca wychodziło z chmury, jakby temperatura się podnosiła. Eros Ramazzotti tak właśnie działa. Także to już za nami, ale przed nami jeszcze kilka fajnych melodii, które też sprawią, że być może poczujecie się lepiej. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, bo zagram wam prywatnie jeden z moich ulubionych numerów, Sandra i Everlasting Love. Czy coś piękniejszego o miłości kiedyś zaśpiewano? Być może, ale no, to brzmi wyjątkowo, więc mam nadzieję, że zostaniecie blisko. Warto zostać się blisko również dlatego, że mamy dla was najnowszą prognozę pogody. To dosłownie za parę chwil na naszej antenie będziecie mogli usłyszeć.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubi-boom.pl.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
16: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na ciebie przy Klecińskiej 155.
17: Po, polecam państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
18: Maria Sadowska.
19: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.
3: Wcale nie trzeba uciekać do Francji, żeby już poczuć lato. Upalnie w weekend i na początku przyszłego tygodnia ma być również w stolicy Dolnego Śląska. Termometry w niedzielę i poniedziałek mają pokazać nawet 28 stopni na plusie. Jednak do tego czasu też nie będziemy narzekać na brak słońca. Dziś do wieczora temperatura nie spadnie poniżej 20 kreski nad zerem, a jutro maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
20: To jest Gra FM.

0: Słuchacie Radia Gra Wrocław i teraz uwaga, apel do całego absolutnie Wrocławia. Chodzi o to, żeby podziękować Szwaniowi. Nie wiem, czy już słyszeliście, czy już dotarła do Was ta informacja. Pomocnik Śląska Wrocław, Petr Schwarz, ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery, a to oznacza, że żegna się też właśnie z nami. Przed nim symboliczny taki ostatni występ, to w najbliższą niedzielę, 16:30, Tarczyński Arena Wrocław. I teraz, moi drodzy, mamy zadanie bojowe. Trzeba się wybrać na ten mecz, podziękować, no i tak, no po prostu, wyrazić tyle pięknych uczuć, tyle pięknych emocji, żeby zapamiętał nas już na zawsze. WKS Śląsk Wrocław zaprasza gorąco, bilety na mecz są jeszcze dostępne, no i oczywiście dostępne jak najbardziej jest ich fanpage. Zostawcie tam dużo miłości, im więcej komentarzy, im więcej reakcji, serduszek, tym na pewno naszemu Szwaniowi będzie przyjemniej i będzie piękniej się żegnało nasze miasto, no i nasz klub przede wszystkim. Także zaglądajcie koniecznie na oficjalną stronę miasta, ale też na oficjalną stronę WKS Śląska Wrocław, no i na ich fanpage na Facebooku. Tutaj podziękowania dla Szwania cały czas są przyjmowane.
1: Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
8: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania m.in. kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
13: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
2: Po reklamie.
3: Punktualnie 17. Wracamy do Was z kolejnym raportem. Posłuchajcie koniecznie, co dzieje się we Wrocławiu.
4: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. MPK Wrocław w piątek podpisało umowę na remont 8 tramwajów PESA Twist 2010N, pierwszych w pełni niskopodłogowych pojazdów we flocie miejskiego przewoźnika. Pojazdy trafiły do Wrocławia w 2015 roku i od tamtej pory każdy z nich przejechał ponad 1 000 000 km. Modernizację za prawie 73 miliony złotych wykona wybrana w przetargu firma ZAC, a obejmie ona kompleksową naprawę wszystkich najważniejszych elementów, takich jak m.in. wózki, silniki trakcyjne, układy hamulcowe czy pantografy. W ramach remontu przebudowane zostaną także kabiny motorniczych oraz układ foteli tak, aby w tramwajach znalazły się miejsca na wózki i dla pasażera z psem przewodnikiem. Pierwszy z wyremontowanych Twistów 2010N ma wrócić do stolicy Dolnego Śląska za 1,5 roku.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Jutro na terenie szkoły podstawowej numer 33 przy ulicy Kolistej już po raz trzeci odbędzie się festyn Bezpiecznik. Wszystko o zdrowiu i bezpieczeństwie. To rodzinne wydarzenie edukacyjne, które ma promować bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia. W programie znalazły się warsztaty, pokazy i, o czym informuje Anna Wroniecka z Rady Rodziców, darmowe konsultacje ze specjalistami.
6: Zapisy nie są wymagane. Będą fundacje, stowarzyszenia takie typowo o charakterze zdrowotnym, między innymi Stowarzyszenie Chorób z Nadciśnieniem Płucnym. Także tutaj osoby, które są w tym wykwalifikowane, będą udzielały porad, na co zwrócić uwagę, gdzie się skierować. Będą też konsultacje dietetyków, pomiar tkanki tłuszczowej, także można podejść w dowolnej chwili od stoiska do stoiska i z tych konsultacji skorzystać.
4: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00. Udział w nim jest bezpłatny. A w najbliższy wtorek prawdziwa gratka dla miłośników architektury. Spacer badawczy poświęcony architekturze Wrocławia. To okazja, by spojrzeć na stolicę Dolnego Śląska inaczej i odkryć jej architektoniczne tajemnice. W trakcie spaceru uczestnicy dowiedzą się m.in. jak czytać informacje ukryte w elewacjach i budowlach oraz co mówi cegła. Bezpłatny spacer poprowadzi Agata Gabiś. Start o godzinie 17:00 spod Muzeum Architektury przy ulicy Bernardyńskiej 7.
5: www.radiogra.pl.
4: Kontynuujemy wątek ciekawych propozycji na najbliższe dni we Wrocławiu. Nie zapominajmy, że do niedzieli trwają w mieście Dni Odry. Główną atrakcją będzie widowisko rozszerzonej rzeczywistości Popelwic, przygotowane przez Centrum Historii Zajezdnia. Jutro na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego dzięki goglom VR będziecie mogli zobaczyć wnętrze XIX-wiecznej barki odnalezionej na dnie Odry. Widowisko będzie prezentowane na pchaczu Westerplatte 2 zacumowanym przy nabrzeżu. W tym przypadku wstęp na wydarzenie również jest bezpłatny. Godzinę temu w raporcie mówiliśmy o upałach we Francji, to teraz dla odmiany o śniegu. Jeżeli wybieracie się w weekend w Tatry, mamy dla Was informację. W wyższych partiach panują warunki jak w grudniu.
7: Jest jeszcze zalegający śnieg i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
8: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlą P, czy na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
7: No tak, szczególnie po północnych stronach.
4: Ostrzegał w rozmowie z Maciejem Pałachickim ratownik dyżurny Topru Krzysztof Długopolski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: A we Wrocławiu, jeżeli chodzi o pogodę na kolejne dni, nie będzie żadnych zaskoczeń. Będą pogodne i słoneczne, ba, nawet upalne. Ciepło będzie także najbliższej nocy, ale i podczas kilku kolejnych. Temperatura minimalna ma wynieść około 12 stopni Celsjusza. Najbliższe doby upłyną także pod znakiem stabilnego ciśnienia rzędu 1028-1029 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Czy to dobry moment, żeby życzyć Wam dobrego i pięknego weekendu? Nie wiem, ale go wykorzystam, kochani. Wszystkiego pięknego na ten weekend majowy, może nie najdłuższy, ale chyba najbardziej słoneczny. I najgorętszy, przede wszystkim najgorętszy, tak ciepło jeszcze nie było, a będzie w niedzielę. Zbliżymy się do 30 na plusie i to jest fantastyczne. Póki co cały czas zbliżamy się do wolnego, mam nadzieję, wieczoru. Zostawiam Was teraz z dobrze bujającym kawałkiem.

0: porad, ale jednak dreszcze to przede wszystkim miała dla nas Ania Dąbrowska. Poradę na zdrady, taki numer lekko filmowy, ale brzmiący doskonale, szczególnie w piątkowe popołudnie. Słuchacie Radia Gra Wrocław, to cały czas program Moje Miasto i mam do Was podpowiedź, jak można jutro bawić się fantastycznie właśnie w miejskiej przestrzeni. Uwaga, dziedziniec Arsenału Miejskiego, to tutaj możecie zajrzeć na zajęcia z jogi. Joga w muzeum to są, słuchajcie, doskonałe zajęcia sportowe, takie warsztaty, coś, co pozwoli Wam się zrelaksować, odprężyć, no i właśnie uprawiać jogę w bardzo wyjątkowym, magicznym wręcz miejscu. Jeżeli macie na to chęć, to zaglądajcie koniecznie na oficjalną stronę miasta, tutaj znajdziecie link do biletów i doczytacie na spokojnie, jak to wszystko działa, ale obiecuję, jeżeli nawet nie jesteście mocno jogowo doświadczeni, to nie musicie się tym przejmować, bo sporo fajnych ćwiczeń, takich dla początkujących, również się znajdzie. wrocław.pl, tutaj znajdziecie szczegóły całego tego jutrzejszego zamieszania.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
11: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

0: Elton, takie piękne la la la nam tutaj wyśpiewał. Takie melodie w Radiu Gra Wrocław wam podrzucamy. Do it again, na pewno jeszcze nie raz piękne melodie się pojawią. Pojawią się na pewno zaraz, po krótkiej przerwie. I będzie tutaj melodii tyle, że głowa mała. Billy Joel i Uptown Girl, od tego zaczniemy po przerwie. A po drodze pojawi się jeszcze prognoza pogody, więc przypieczętujemy te wszystkie dobre pogodowe wiadomości. Zostańcie blisko i posłuchajcie.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar. Rzeszów Tary. Ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
4: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
10: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska. Po reklamie.
12: A we Wrocławiu, jeżeli chodzi o pogodę na kolejne dni, nie będzie żadnych zaskoczeń. Będą pogodne i słoneczne, ba nawet upalne. Ciepło będzie także najbliższej nocy, ale i podczas kilku kolejnych. Temperatura minimalna ma wynieść około 12 stopni Celsjusza. Najbliższe doby upłyną także pod znakiem stabilnego ciśnienia rzędu 1028-1029 hektopaskali.
13: To jest gra.

0: Armin van Buuren w Radiograf Wrocław tuż przed 18:00. To tak, żebyście poczuli, wiecie, taki lekki, imprezowy klimat i tego wam życzę, żeby pięknie ten weekend się ułożył. Być może jakoś imprezowo, a czemu by nie? Kto wam zabroni? Nikt wam nie zabroni, ja wręcz namawiam gorąco. U nas za chwilę też będziemy namawiać muzycznie, bo trochę więcej tanecznego grania pojawi się po 18:00, więc uwierzcie, zostawiam was w dobrych rękach i z dobrym muzycznym klimatem. Natalia Kawałek, do usłyszenia. Pięknego weekendu. Słyszymy się niebawem. Cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
12: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
14: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
15: Po reklamie.
16: Piątek, 22 maja, na zegarach godzina 18. To czas na najnowsze informacje.
17: Daniel Chawrylenia, jest 18:00, zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Do Wrocławia przyjechał już 40. tramwaj Pesa Twist 146N. Tym samym zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego w stolicy Dolnego Śląska. Zakup 40 tramwajów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej, podkreśla prezes MPK Wrocław Witold Woźny.
18: Cieszymy się tym bardziej, że tak duży projekt mogliśmy zrealizować przy udziale środków zewnętrznych, przy udziale środków unijnych. Sam kontrakt, który kosztował bardzo wiele milionów złotych, jego dofinansowanie na poziomie 85%, 40 tego typu tramwajów zakupionych. Dla przypomnienia, zamówienie podzielone na dwa etapy. Pierwszy w wielkości 24 sztuk w ramach zamówienia podstawowego i 16 kolejnych tramwajów w ramach prawa opcji, na które również pozyskaliśmy stosowne finansowanie.
17: Dodajmy, że w najbliższych latach flotę uzupełni także 40 nowoczesnych Moderusów Beta.
19: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Trwa rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku pomiędzy Prochowicami a Lisowicami. W związku z tym przypominamy kierowcom, że od dzisiaj zostały wprowadzone na tym odcinku zmiany w organizacji ruchu.
2: Pojazdy poruszające się na trasie z Wrocławia w kierunku Lubina będą poruszać się bez zmian, czyli w tym przypadku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Natomiast kierowcy, którzy będą jechali z Lubina w kierunku Wrocławia, będą musieli korzystać z objazdu. Pojazdy do 3,5 tony będą poruszać się objazdem przez Prochowice, natomiast pojazdy powyżej 3,5 tony poruszać się będą wyznaczonym objazdem od Lubina przez S3 i A4, gdzie na węźle Mikołajowice będzie trzeba zjechać na drogę krajową nr 94 i kierować się w kierunku Prochowic.
17: Tłumaczyła Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiany będą obowiązywać co najmniej do końca roku.
1: Twoje sprawy.
17: Zmieniamy temat. Już 24 i 26 maja we Wrocławiu mężczyźni będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji w Haskobusie, mobilnej stacji kontroli zdrowia Fundacji Haskolek. To część ogólnopolskiej kampanii Panowie Jazda po Zdrowie, która zachęca mężczyzn do regularnej kontroli zdrowia. W niedzielę Haskobus stanie przy Stadionie Olimpijskim podczas biegu firmowego w godzinach 9-17. Dwa dni później, we wtorek, w tych samych godzinach będzie dostępny przy ulicy Lekarskiej 1 przy siedzibie Wratislavia Medica. W Haskobusie będziecie mogli bezpłatnie wykonać m.in. jednokanałowe EKG, USG tętnic szyjnych, jamy brzusznej i jąder, analizę składu ciała czy testy sprawnościowe FMS oraz skorzystać z konsultacji farmaceutycznych. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy i jeszcze jedno, z wybranych badań będą mogły skorzystać także towarzyszące panom panie, jeżeli pozwolą na to możliwości organizacyjne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
17: Najbliższa noc ma być bezchmurna i ciepła. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie w dalszym ciągu pozostanie stabilne, a jego wysokie wartości rzędu 1028-1029 hektopaskali gwarantują utrzymanie się pogodnej aury przez kilka najbliższych dni. I tak w weekend w stolicy Dolnego Śląska słońca nie zabraknie, będzie ciepło, a nawet upalnie. W sobotę do 25, a w niedzielę do 28 stopni na plusie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
16: W końcu weekend, w końcu podobno nieco cieplejszy, no i niech tak już zostanie. DJ Ortega z tej strony, cześć, dzień dobry. W piątek po 18:00 witamy się, a to oznacza, że ruszam roztańczony Radio Gra.

0: też to będą urodziny. Agnieszka Chylińska jutro w Łodzi świętuje swoją 50. Będzie dużo gości. Będzie to urodzinowy koncert na łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście jest wyprzedany. No a dla tych, którzy nie załapali się na bilety, dobre informacje. Będzie też transmisja w telewizji. Także będzie można to wszystko zobaczyć i ze swojej własnej kanapy razem z Agnieszką i zaproszonymi gośćmi śpiewać te największe przeboje. No a jest to co świętować. Wiele lat na scenie. Mnóstwo przebojów. No i ta niepowtarzalna energia. Energetycznego, tanecznego grania będzie u nas jeszcze dzisiaj sporo. Mozyman już za parę chwil w roztańczonym Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
11: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz radia. Gra FM.

Tutaj bez zmian Morandi bardzo dobrze sprawdza się w piątkowe popołudnia, na przykład na trasie z pracy do domu. A trochę pozmieniało się za to ostatnio u Cleo. Już niekoniecznie słowiańskie klimaty, niekoniecznie słowiańskie stroje, a bardziej szalona kolorystyka, no i brzmienia inspirowane afrobeatem. Cleo zdecydowanie czeka już na lato i chyba właśnie o tym jest jej najnowszy numer. Cleo, kolor lata już teraz w roztańczonym Radiu Gra.

0: Nostalgiczny ukłon w stronę poprzednich dekad. Symbol zmęczenia światem, a niektórzy piszą nawet, że przejaw buntu. Natrafiłem właśnie na informację o powrocie słuchawek na kablu. Tak, osoby, które chcą być teraz na czasie, rezygnują świadomie z tych bezprzewodowych słuchawek i sięgają po takie tradycyjne, to co często lubiły się plątać. Trend jest podobno ogólnoświatowy. Z kablem chodzą już te największe gwiazdy. Modele na kablu są też coraz chętniej produkowane przez największe firmy. Także jeżeli wy też jesteście w tej grupie, która nie zdążyła po prostu kupić słuchawek bezprzewodowych, spokojnie, wszystko gra. Może i na tamten trend spóźniliśmy się, ale za to teraz już jesteśmy zdecydowanie na czasie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
10: This is a game.
9: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.

0: Absolutny klasyk. Właśnie tak się kiedyś robiło taneczne przeboje, które, jak widać, wytrzymały tę próbę czasu. Donna Summer, Hot Stuff w roztańczonym Radiu Gra w piątek przed godziną 19, a po 19 bez zaskoczenia ciąg dalszy tanecznego przebojowego grania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
3: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
2: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
4: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
5: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Reklamie.

Kilka postaci z pozornie różnych muzycznych światów. Golec orkiestra Gromi i Bedoes, Górą Ty w roztańczonym radiogramie. Proszę, jak pięknie im ta współpraca wyszła. Ja natomiast czytam właśnie o tym, że świat ponownie przeżywa falę fascynacji muzyką i postacią Michaela Jacksona. Wszystko przez premierę filmu o artyście. Te polskie wspomnienia też ostatnio się posypały. Anna Mucha na przykład zdradziła w wywiadzie, że w latach 90., kiedy Jackson po raz drugi był w Polsce, jeszcze jako uczennica ogólniaka w imieniu szkoły wręczała mu kwiaty, a takich historii związanych z Jacksonem na pewno jest jeszcze więcej. Jeżeli chcielibyście się dołączyć do tej Jacksomanii, film Michael wciąż jeszcze jest do dorwania w kinach.

0: Tak wam właśnie gramy w roztańczonym Radiu Gra w piątkowe popołudnie. Anot to Ktuju, tak na dobry początek tego ciepłego podobno weekendu. Maj powoli nam się kończy, ale zaczyna się za to sezon na duże muzyczne imprezy. I tak na przykład dzisiaj pierwszy dzień festiwalu w Sopocie. Na miejscu już ponad 150 gwiazd, będzie sporo przebojów z ostatnich miesięcy, ale organizatorzy zapewniają, że będą także wspomnienia. I tak na przykład jutro te współczesne gwiazdy będą mierzyły się z nieco starszymi dancingowymi przebojami w ramach koncertu Gdzie się podziały tamte prywatki. Pod prywatki, pod domówki gramy też w roztańczonym Radiu Gra w piątkowe wieczory. Magic System, Magic in the Air już za parę chwil.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 zł przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Morza, morze, pewnie zapach gofrów. Już niedługo w takich okolicznościach pewnie będzie można usłyszeć ten numer. Jack Jones ze swoim hitem, który od dobrych kilku sezonów jest obowiązkowy w każdej nadmorskiej dyskotece nad polskim morzem, ale widocznie sprawdza się, no bo takie numery też chętnie sięgamy w piątkowe wieczory, a już za chwilę godzina 20.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.

No nawet najlepszym się zdarza. Burza w sieci po ostatnich koncertach Harry'ego Stylesa. W zeszły weekend Harry rozpoczął swoją ogólnoświatową trasę i pierwszy przystanek był w Amsterdamie. A niestety fani i fanki narzekają, że na koncercie byli, ale Harry'ego ciężko im było zobaczyć. Podobno były takie miejsca, zwłaszcza te najbliżej sceny, gdzie potężna dekoracja, potężna scena zasłaniała artystę. Organizator wydał oświadczenie, zapewnił, że zbada temat i poprawi się przy okazji kolejnych koncertów. A wiadomo, Harry Styles to jeden z tych muzyków, których fani i fanki chętnie słuchają, ale też bardzo chcieliby zobaczyć.

sezon, a więc nowy numer od Dawida Podsiadło. A Dawid ostatnio na drugim miejscu wyjątkowo. Do tej pory to jego koncert był największym wydarzeniem muzycznym pod względem frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale kilka dni temu przyjechała Metallica, no i zgromadziła jeszcze więcej osób. Różnica co prawda nie jest duża, zważywszy na to, jak wielkie są to wydarzenia i wynika głównie z kształtu sceny, ale panowie z Metalliki mieli około 90 tysięcy słuchaczy. Dawid zgromadził ponad 88 tysięcy. Także rywalizacja trwa, przed Dawidem kolejne koncerty i myślę, że weźmie sobie za punkt honoru to, żeby jednak po raz kolejny dobić do rekordu. Co ważne, zarówno na jednym, jak i drugim koncercie chętnych pewnie by jeszcze trochę mogło być, więc wniosek jest jeden. W Polsce potrzebujemy nieco większych stadionów.

0: butelce zwrotnej 500 ml, złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
13: Po reklamie.
14: To jest

Krasnoczarny Radio gra, więc najlepsza rozgrzewka przed weekendem. Sigala przed chwilą na naszej antenie, a po 21 też nie zwalniamy tempa. Będzie m.in. ATB, będzie też nowy numer od Roxy Węgiel. Radio

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Masz to Brico!
4: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico-Marché, nasze ceny rządzą.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

Tak właśnie brzmiało lato 2008. Te melodie znali i nucili wszyscy. Medi Łata w roztańczonym radiu gra tak pod ten słoneczny weekend. A tych specjalistów od słonecznego grania będzie jeszcze dzisiaj kilku. Przed 22 m.in. Calvin Harris, pojawi się także Dr. Alban.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.